Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Do przybysza wybiegł Braczewski, uśmiechając się dwuznacznie, zapytał: pan baron rozkaże? Spinki, uważa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe, tylko rozumie pan, muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i z biczem. Braczewski otworzył gablotkę ze spinkami. Wody! Odezwała się dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafki i podał z oznakami współczucia. Panie dobrodziejce, słabo? Może by doktora? Już mi lepiej, odparła. Baron wybiegł ze sklepu, wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami. Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. Czy mogę spytać, rzekła drżącym głosem, ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani, gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Panie, ciągnęła dalej rozdrażniona dama, jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. Daruję pani, przerwał Wokulski, ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. A więc tak... Zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adieu. I opuściła sklep, trzaskając drzwiami. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? Spytał Lisiecki. A to cała historia, odparł Mraczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiego.

Chłopskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak i jego żona, trochę narwana. Nawet skuzynowani ze mną, ale cóż... Westchnął, spoglądając w lustro. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, na co ona się nie zgadza. Ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca, a on nie pozwala jej kupić kamienicy Połęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu. Już nie mógł znieść głosu Mraczewskiego. Kuzyn Krzeszowskich, myślał, dostanie bilet miłosny od panny Izabeli. A, infamis. Około 7 sklep już stanowczo wyludnił się. Subiekci rozmawiali. Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem: co mi pan, panie Klein, będzie zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym, i szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. Wokulski zamknął księgę i włożył ją do kantorka. Panie Mraczewski, co pan każe? Spytał piękny młodzieniec, biegnąc do kantorka krokiem kontredansowym. Od jutra niech pan postara się o inne miejsce, rzekł krótko Wokulski. Mraczewski osłupiał. Dlaczego, panie szefie, dlaczego? Dlatego, że u mnie już pan nie ma miejsca. To powiedziawszy, Wokulski wstał z fotelu i wyszedł na ulicę.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać, pomyślał. Chociaż, dodał po chwili, posłałem im już dywany, ptaszki śpiewające, pozytywkę, nawet fontannę. To chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy. Nie pójdę. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił, więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzież ją spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Chciał zobaczyć pannę Izabela, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich półimperiałów. Rzucić 100 złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. Ale co zrobić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz, jeszcze chwilę. Ach, co się ze mną stało? Kościół pogrążony był w ciemności, której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach. Tu i ówdzie na posadzce świątyni widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi, jakby kryli się ze swoją pobożnością pełną pokory. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i, ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz. I powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie. I do tego z workiem złota. Odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela, znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Proszę cię, Belciu, rzekła hrabina tonem uroczystym, pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę. Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Doborowe towarzystwo Tor, muzyka Brian Tyler, Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak, a to znaczy, że zaczynamy śniadanie mistrzów, zaczynamy je jak zwykle o 6.30 faktami.
1: Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na 14 września. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza, który właśnie podczas tego posiedzenia zarządu może zostać formalnie odwołany ze stanowiska. Wczorajszym obradom prezydium przewodniczył Mieczysław Nowicki, wiceprezes PKOL, który zastępuje Piesiewicza na podstawie jego pełnomocnictwa. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, znów jest na Białorusi. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna. W Polsce przebywał od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała Polaka podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Został zatrzymany podczas wspólnej akcji strażników oraz policji niedaleko Jakubowa. Tam zatrzymano samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań z udziałem psa tropiącego oraz drona odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie tankowce. Atak miał uszkodzić m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15. Zdecydowanie polski dzień na Festiwalu Muzyki Klasycznej PROMS w Londynie. Szkocką Orkiestrę Symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kotla.
2: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
1: No i o tym wydarzeniu na pewno usłyszycie jeszcze w RMF Classic. Polecam Nasze Fakty o poranku, polecam Śniadanie Mistrzów z Łukaszem Wojtusikiem. Słyszymy się ponownie punktualnie o 7.00.
0: No i pewnie będą także jeszcze wieści z BBC Proms. Teraz wyjeści z promu, co się nazywa pogoda. Szykujcie się, no naprawdę gorący dzień na południu kraju. Zapowiada się nam temperatura na poziomie 32 stopni w Małopolsce. Najchłodniej będzie z kolei nad morzem, no ale tam i tak będzie ciepło, bo 20-21 stopni. Teraz od 14 stopni w Suwałkach, przez 17 w Kielcach, po 19 stopni na zachodzie. 6.32, czas na śniadanie.

0: 252 dzień roku, 9 dzień września, środa w kalendarzu między innymi. Pani Agnieszko.
1: Środa.
0: Nie. Oprócz środy, Międzynarodowy Dzień Urody. Tak, ja jestem człowiekiem, jak mówią o mnie, z urodą bardzo mocno rozproszoną po całym ciele. Dzień dobry. Poranek, mam nadzieję, niezwykłej urody będzie to. Spędzimy go, mam nadzieję, wspólnie. Do 9.30 jesteśmy razem. To może coś przyjemnego, pani Agnieszko, na dzień dobry?
1: To
0: zapraszam na śniadanie u Tiffany'ego.

0: Senioras i seniores, to jest śniadanie mistrzów, a w nim...
1: 7:03. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
0: Po spotkaniu z Antonio Banderasem należy zadać sobie pytanie, kogo spotkają dzisiaj Natalia Ryba i Jacek Cygan, którzy są na festiwalu filmowym w Wenecji. To jest pierwsza ważna kwestia, o której dzisiaj opowiadać będziemy, łączenia z nimi w ciągu dnia, także w śniadaniu mistrzów. A jeśli czeka was dzień przed komputerem, to niech to będzie dzień bezbłędny, dlatego że w kalendarzu dzień testera oprogramowania. Wszystko zaczęło się od pierwszego błędu, który wykryto, uwaga, w 1947 roku. Wtedy naukowcom na Harvardzie komputer odmówił posłuszeństwa. Dlaczego? Ponieważ do jego środka wpadła ćma. Udało się od razu, mówię, ją uratować. No i tak po angielsku powstał pierwszy bug. Owadzi błąd taki. Programistom i tym, którzy z komputerów, podobnie jak ja teraz, skorzystają, bezbłędnego dnia życzę. Dzisiaj też ważny dzień dla fanów serialu Ted Lasso. Poznamy kolejny odcinek, kolejną opowieść o tym fascynującym, nietuzinkowym trenerze. Ja pewnie zobaczę Teda po poranku. No a skoro 9 dzień września, to jest dzień, w którym ja się zorientowałem o poranku, że kawa smakuje inaczej, bo w sierpniu to był taki miły dodatek do wakacji. No teraz to paliwo, coraz droższe paliwo, podobnie jak paliwa na stacjach paliw. Jak u was poranna kawa? Dajcie znać. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. To też takie paliwo we wrześniu rakietowe już?
1: 7:03 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozplotkowany, wciąż nam bliski, świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
13: Kamera, akcja, dźwięk. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Zestaw pięknych dźwięków w serialu Hawkeye na 9 minut przed 7.
1: Droga do...
0: Droga do pracy, droga do szkoły, opisujecie ją w Śniadaniu Mistrzów, za wszystkie maile dziękuję. Wczoraj przyszedł list mailowy od Kamila, który napisał, że jest w drodze kolejką na lotnisko. Moja droga dziś o poranku to droga do długo wyczekiwanego urlopu. Tak się złożyło, że nie miałem porządnego urlopu od 2 lat. Były wypady na weekendy, remontowaliśmy mieszkanie, nie było za co jechać. No i w końcu teraz Grecja i to jest droga upragniona do odpoczynku. Wracamy za niecałe 2 tygodnie. Do usłyszenia, napisał Kamil i Katarzyna z nim jedzie. No to wszystkiego dobrego dla was, a jak wrócicie, to pośle wam bidony z logo RMF Classic, dobrze? Będą jak znalazł na następny wyjazd, mam taką nadzieję. A na wasze maile, wasze historie z drogi do... Czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl

0: Antonio Vivaldi, jesień, cztery pory roku, 6:57, a u nas pora na fakty kolejne za chwilę. Co w faktach, to wie Agnieszka Pietrzak.
1: Nie najlepsze doniesienia o polskich uczniach niestety. Przedstawimy wyniki międzynarodowego badania mierzącego umiejętności młodych ludzi. Ale będzie też bardzo dobra informacja. Wybitny brytyjski zespół zostanie poprowadzony dziś przez polskiego dyrygenta młodego pokolenia. Zapraszam na fakty o 7:00.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: chcę podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Jest siódma. Słuchajcie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na fakty od Agnieszki Pietrzak.
1: W najbliższy poniedziałek zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego wybierze osobę, która pokieruje instytucją do kwietnia, kiedy wygasa kadencja aresztowanego w sprawie zonda krypto prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Prezydium zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
2: Ja wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie biorę tej sytuacji kompletnie pod uwagę, no bo wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, no powoduje, że no, taką trochę niepoważną sytuację.
1: Podkreślał jeden z wiceprezesów PKOL-u Adam Korol, według którego do końca września komitet ma zabezpieczone środki na działalność. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, znów jest na Białorusi. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna. W Polsce przebywał, przypomnę, od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia. Jak informuje nasz reporter Michał Radkowski, Poczobut wrócił do kraju Łukaszenki, bo chciał spotkać się z żoną i rodzicami.
3: W Grodnie ma mieszkanie, nie był w nim od ponad 5 lat, gdy trafił do więzienia. Wczoraj umieścił w sieci kilka zdjęć, w tym to, jak stoi na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Andrzej Poczobut zobaczy się też ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi i chce im podziękować za pomoc, bo to oni przysłali mu paczki do więzienia. Wyjazd na Białoruś nie jest zaskoczeniem, bo Andrzej Poczobut zapowiadał to wcześniej, choć nie ukrywał strachu.
4: Wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. Trzeba iść do przodu. No ja jestem Polakiem z nad Niemnem, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
3: Mówił kilka dni temu w Opolu. Dziennikarz ma pozostać na Białorusi przez tydzień, a później planuje ruszyć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
1: Alarmujące są wyniki międzynarodowego badania PISA 2025, mierzącego umiejętności uczniów. Ujawnia ono globalny kryzys edukacji. Coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
5: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym. To są zdecydowanie za duże wartości.
6: Polska jest krajem, w którym uczniowie spędzają dużo więcej czasu używając smartfonów niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich.
5: Problem jest ogromny i to pokrywa się nie tylko widać to w badaniach PISA, ale też w innych raportach. Polscy uczniowie spędzają od 4 do 6 godzin dziennie w smartfonach. To nie pozostawia obojętnego wpływu na ich wyniki poznawcze.
1: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Polscy uczniowie są jednak w czołówce Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę.
7: RMF Classic. Cieszą nas takie fakty.
1: Polski dyrygent młodego pokolenia, nazwisko warte zapamiętania, Paweł Kapuła poprowadzi dziś szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
8: Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
1: Do rozmowy z Pawłem Kapułą będziemy wracać w RMF Classic. Antenę przejmuje już Łukasz Wojtusik, który opowie o środowej pogodzie, a fakty w skrócie ode mnie wracają o 7.30. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Patrzę, pani Agnieszko, oczom nie dowierzam. Na południu Polski dzisiaj dzień taki, że nie przypomina mi na on wrześniowego, tylko raczej sierpniowy kalendarz. No.
1: Czyli urodziwy.
0: Tak, i ciepło będzie co najmniej, bo nawet bardzo ciepło, do 32 stopni nam się zapowiada na przykład w Małopolsce. Teraz w Rzeszowie 20 stopni już, w Krakowie 18-19, w Szczecinie 16. Tam, uwaga, chmury i może tam rano padać deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:05 na śniadanie mistrzów. Zapraszam państwa do stołu. Od 6:30 do 9:30 będę z wami w RMF Classic z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
9: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl
0: Piotrze, Sergiuszu, dziś wasze imieniny, wszystkiego dobrego. A 9 września to jest dzień, w którym urodzili się m.in. brytyjski aktor znakomity Hugh Grant, amerykański komik i aktor Adam Sandler, kanadyjski wokalista Michael Bublé i chorwacki piłkarz Luka Modric. Muzyki stadionów piłkarskich nie mam dla państwa, ale może coś z twórczości, którą kojarzycie z imieniem Michael, a nazwiskiem Bublé, uda się znaleźć za chwilę. Tymczasem w poranku nie Grecja, nie Szwecja, a Wenecja. Po 8 łączymy się z Natalią Rybą i Jackiem Cyganem, którzy są na festiwalu filmowym w Wenecji. Wcześniej Bogdan Frymorgan i doniesienia porankowe prosto z Londynu. Będziemy też między innymi w Poznaniu, to pewne.
9: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Jak dzień zaczyna wam się, bo nam dobrze. Feeling good, Michael Bublé.

0: Rozpanoszyli się nam tutaj Piraci z Karaibów. Klaus Badelt jest autorem muzyki. Czas biegnie szybko po ranku, bo już 7:12. W Śniadaniu Mistrzów czas na ważne, symboliczne przypomnienie.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, a w Polsce wypadałoby pamiętać o Ladislawie Szatmárim, słowackim polityku i dyplomacie. To on otwarcie głosił, że udział jego państwa wespół z Niemcami w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku okrywa hańbą naród i słowackie państwo. Jutro będzie rocznica jego urodzin w 1895 roku. Szatmári pochodził z rodziny węgierskiego generała Gejzy Szatmáriego, który w Austro-Węgrzech dowodził 15. Pułkiem Honwedów. Ladislaw studiował w Budapeszcie, a w wojennych latach 1915-1918 odbywał służbę wojskową. Po utworzeniu Czechosłowacji został urzędnikiem państwowym właśnie w tym państwie. Trafił w końcu do czechosłowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był przedzielony do poselstwa tego państwa w Budapeszcie, a potem pracował na placówkach w Belgradzie, w Wiedniu, a w końcu także w Berlinie. Po układzie monachijskim i rozpadzie Czechosłowacji wstąpił do służb dyplomatycznych państwa słowackiego. Był przydzielony do przedstawicielstwa dyplomatycznego tego kraju w Warszawie. Najpierw jako zastępca, a od czerwca 1939 roku jako poseł Słowacji w Polsce. Udział wojsk słowackich w agresji na Polskę od pierwszych sekund wojny był dla niego nie do zaakceptowania. Dlatego już 1 września 1939 wypowiedział swojemu rządowi posłuszeństwo. Napisał oficjalny list z potępieniem słowackiej agresji na Polskę. 2 września na antenie Polskiego Radia mówił wprost: jest sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie państwa polskiego, które z najgłębszym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości – honor i wolność. Krytykował politykę Słowacji, za którą, jak mówił, najwięksi nasi synowie i męczennicy narodowi z przeszłości musieliby się wstydzić. Ladislaw Szatmári, słowacki dyplomata i polityk, który jednoznacznie protestował przeciw agresji na Polskę.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Fragment z Carmen o 7.22 w śniadaniu mistrzów środowym wybrzmiał, a u nas teraz na pierwszym planie elektryczne hulajnogi, które są ułatwieniem, zagrożeniem. No, w wielu miastach wraca temat zagrożenia na chodnikach. My zaglądamy teraz do stolicy Wielkopolski.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Elektrycznym hulajnogom w mieście przyglądali się ostatnio poznańscy radni, o czym teraz opowie nam Przemek Wałczyński.
2: Do radnych trafia coraz więcej sygnałów dotyczących hulajnóg, szczególnie tych, które są rozpędzone wśród pieszych, a problem widać również w szpitalach, bo z danych poznańskiej placówki wynika, że tylko w ciągu ostatniego roku wzrosła liczba osób przyjmowanych z urazami po wypadkach z udziałem hulajnóg. Miasto zapowiada kampanię edukacyjną, kierowaną właśnie do młodych użytkowników, a Straż Miejska prowadzi już działania w szkołach. Policja z kolei zwraca uwagę, że część rozwiązań, między innymi takich jak obowiązkowe oceny, wymaga jednak zmian w przepisach. Radni chcą skuteczniejszych kontroli, zwłaszcza w miejscach, gdzie hulajnogi już teraz stanowią zagrożenia dla pieszych.
0: O sytuacji w Poznaniu informował nas Przemek Wałczyński.

0: Hans Zimmer i dźwięki z Gladiatora o 7.26 towarzyszą nam przy mówieniu wam. Dzień dobry. Do 9.30 jesteśmy razem, do 9.30 śniadanie mistrzów. Dzisiaj dużo, dużo, dużo różnych atrakcji. Za chwilę kolejna porcja faktów na przykład, a w nich spotkanie wywiadowcze na szczycie oraz wieści z Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Ilu kandydatów, kandydatek na prezydenta Krakowa finalnie udało się zarejestrować? Zarejestrowano. To sprawdzimy.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7.30, pora kolejnych faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA spotkał się tam z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Ratcliffe'em. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski, napisał po spotkaniu Siemoniak. Na stole rozmów z Amerykanami mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA do Kijowa i Moskwy Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Miejska Komisja Wyborcza w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zarejestrowała 8 kandydatów. Michała Drewnickiego, Jana Hoffmana, Aleksandrę Owce, Monikę Piątkowską, Łukasza Gibałę, Michała Klimka, Dariego Sek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Komisja z powodu przedstawienia zbyt małej liczby podpisów poparcia odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi i Bartoszowi Bocheńczakowi. Wybory prezydenta w Krakowie 27 września. PKP Intercity odmładza tabor i zamawia za blisko 1 000 000 000 zł kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta firmy Newag.
2: Pasażera interesują przede wszystkim jak największa liczba połączeń, jak najwygodniejsze oczywiście miejsca w pociągu i punktualność. Punktualność w dużej mierze może być zapewniana przez właśnie taki nowoczesny tabor.
1: Mówił Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Dzięki maszynom pociągi będą mogły rozpędzić się do 200 km na godzinę. Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego. BRMF Classic o poranku fakty w następnej odsłonie punktualnie o 8, a już teraz Łukasz Wojtusik i najświeższa środowa prognoza pogody.
0: Bardzo proszę. Idą do nas z zachodu deszczowe chmury, pada i padać będzie przelotnie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Deszczowych chmur spodziewajcie się także, jeżeli mieszkacie w rejonie Szczecina. Najważniejsze jest, że jest ciepło, od 16 do 20 stopni. Teraz po południu, na południu kraju będzie nawet gorąco. Wakacyjna temperatura nam się szykuje nawet do 32 stopni. Z piątego sezonu serialu The Boys mam dla was przepiękną pieśń, którą wykona dla nas Billy Joel, a potem różnego rodzaju wieści z gazet.

0: Piano Man, Billy Joel, pięknie, prawda? Tymczasem 7:37 już prawie.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Po aferze związanej z tym, ile zarabia część lekarzy w naszym pięknym kraju nad Wisłą, były kontrole. Miała być nowelizacja przepisów. No, sporo się miało zmieniać. Tymczasem Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie dziś donosi, że szpitale nadal podpisują w naszym kraju pięknym nad Wisłą kontrakty przekraczające 1 000 000 zł rocznie. Mowa o kontraktach dla lekarzy. Są takie placówki jak w Szczecinie. Takie pensje pobiera tam ponoć kilka osób. Szerzej o tym w Wyborczej przeczytacie. Tymczasem polskie sądy się starzeją. Średni wiek sędziego to już 51 lat, a w sądach apelacyjnych to nawet 58 lat. Pisze o tym dzisiaj szeroko Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, w najbliższych latach liczba sędziów przechodzących na emeryturę może wzrosnąć nawet o 100%. To oznacza problemy kadrowe. A dla nas dłuższy czas oczekiwania na rozprawę, na proces. Co z tym fantem zrobić? Resort chce między innymi zwiększać liczbę asystentów sędziów oraz umożliwić ułatwienie orzekania sędziom po 65 roku życia. I jeszcze na koniec nowe wydanie Tygodnika Powszechnego, który świetnie zgrywa się z naszym czytaniem lalki przez Andrzeja Seweryna i z naszą zabawą w świecie lalki osadzoną. Dziś po 9:30 szlakiem lalki poprowadzi was Darek Stańczuk. Ryszard Koziołek, profesor Ryszard Koziołek, próbuje rozgryźć, czym dziś współczesna lalka jest, czym są jej bohaterowie, czym figura lalki jest. I pisze, ludzie lalki się nie przyjaźnią, nie współczują sobie, nie wspierają się. W tej powieści nikomu nie udaje się zbudować żadnego dobrego związku z drugim człowiekiem. Zróbcie sobie takie doświadczenie. Wymieńcie jakąkolwiek postać z tej powieści i określcie jej stan cywilny lub po prostu relacje z innymi bohaterami. Rzecki, Ochocki, Szuman, Stawska, Wąsowska, Krzeszowska. Prawda? To puenta od Ryszarda Koziołka, a więcej do przeczytania o lalce i świecie dziś w Tygodniku Powszechnym najnowszym.

0: reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
3: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
2: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
3: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire. Właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: Po reklamie.

0: Dzięki Michaelowi i jego obecności w RMF Classic możemy tak właśnie, o, nad owsianką. Wow, lift me up. Dobrze. Koniec żartów, sprawy poważne, bo 11 minut brakuje do 8, a ekonomia sama się nie opowie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: 4 wieści ekonomicznych dziś o poranku w RMF Classic dzierży Mateusz Bożek. Mateuszu, jeśli ktoś planuje wziąć kredyt, to warto dać głośniej, bo dzisiaj ważna decyzja Rady Polityki Pieniężnej.
2: Jestem, dzień dobry, witam. Zgadza się, Rada Polityki Pieniężnej podejmie dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych. Czy możemy liczyć na ich obniżkę? Muszę rozczarować, nic na to nie wskazuje. Zdaniem ekonomistów nie ma szans na obniżkę. Spodziewają się raczej, że Rada utrzyma stopy na obecnym poziomie. To przypomnę 3,75%. Obniżkę uniemożliwiają dwie rzeczy. Przede wszystkim rosnąca inflacja, a także konflikt na Bliskim Wschodzie i niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej. Obniżek stóp procentowych w tym roku możemy w ogóle nie zobaczyć. Według części ekonomistów pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku.
0: To, czym mówisz, to nie są dobre wiadomości dla tych wszystkich, którzy teraz myślą o kredycie.
2: Tak, tym bardziej, że jak wynika z najnowszego raportu serwisu Tabela Ofert, ceny mieszkań poszły w górę, na rynku deweloperskim średnio o 0,7%, od początku roku o 3%. Największe miesięczne wzrosty odnotowano w Łodzi, Krakowie i w Trójmieście. Niewielki spadek zanotowała natomiast Warszawa. Sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu w naszym kraju była co prawda o połowę wyższa niż w ubiegłym roku, ale w ocenie ekspertów rosnąca inflacja i brak obniżek stóp procentowych mogą ten wzrost wyhamować.
0: Przyszła więc pora na kantor walut. Jak przy tym wszystkim trzyma się nasza złotówka?
2: Trzyma się stabilnie, ale trzeba zaznaczyć, że wobec niektórych zagranicznych walut zaczyna już lekko tracić. Przede wszystkim względem brytyjskiego funta zapłacimy za niego 5,03 zł. Dolar w tej chwili 3,71, frank szwajcarski 4,58, euro z kolei kosztuje teraz 4,31 zł.
0: Z pakietem wieści ekonomicznych w poranku odwiedził nas Mateusz Bożek. Wielkie dzięki, Mateuszu. Podsumowanie ekonomiczne dnia o 18:00 się zapowiada. My słyszymy się z Mateuszem jutro przed 8:00.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Jest ich 8, nie wiem czy wspaniałych, ale tylu jest kandydatów na prezydenta Krakowa. Tylu zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. W faktach oddamy głos tym, którzy 27 września pójdą do urn wyborczych, a te fakty od Agnieszki Pietrzak otrzymamy za niecałe 3 minuty. O 8.
1: Reklama.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Po reklamie.

0: Jest ósma, są fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa, maj dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Jest 9 września, zatem 2,5 tygodnia do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. W gronie zarejestrowanych kandydatów, jak informowaliśmy, 8 osób. Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Sławomir Pietrzyk, Monika Piątkowska, a także Aleksandra Owca i Daria Gosek-Popiołek. Na kogo krakowianie będą głosować?
2: No żaden mi nie jest bliski, kojarzę tylko tego Gibałę, nie, który kandydował w pierwszej kadencji, to tylko tyle. I wiem tyle, że sponsorował odwołanie Pani Miszalskiego.
3: Na kandydata PiSu, bo ja jestem prawicowa, natomiast no też się tak waham nad Łukaszem, ale raczej bliżej jest mi do Drewnickiego.
4: Nie mam takiego faworyta. Ta pan mi spełnie, bardzo mi podchodzi. Może to troszeczkę z lewicy.
5: Wybór jest jaki jest i po prostu ciężko się na kogoś zdecydować. No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
1: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi i Bartoszowi Bochańczakowi, a także Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Oni nie osiągnęli wymaganych 3000 podpisów popierających ich kandydatury.
6: Świat w faktach RMF Classic.
1: Rosyjskie drony zaatakowały tej nocy ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze. Szef władz wojskowych obwodu odeskiego poinformował, że zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne. Bezzałogowce uderzyły w infrastrukturę przejścia i przyległy teren, wywołując pożary, przekazała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Odprawy zostały wstrzymane. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dzisiaj w Warszawie, a później w Berlinie. Objeżdża europejskie stolice, by przed październikowym szczytem sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe poszczególne państwa w kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34. Jakie odpowiedzi usłyszy szef Rady Europejskiej? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borgino.
7: Od Tuska Costa usłyszy przede wszystkim, żeby nie ciąć środków na rolnictwo i wsparcie biednych regionów, które dla Polski są najważniejsze. Według propozycji Komisji Europejskiej dla Polski to może być 120 miliardów euro. Warszawa wskaże za to na nowe wydatki, które można ciąć, czyli na konkurencyjność, a więc badania czy innowacyjność, z których korzystają najbardziej rozwinięte państwa, oraz na działania Unii poza jej granicami. Od marca Costa usłyszy coś zupełnie innego. Berlin uważa, że przyszły budżet jest za duży i cięcia powinny objąć wszystkie obszary, także rolnictwo i politykę spójności. Niemcy oczekują cięć rzędu kilkuset miliardów euro.
1: Lato wróciło w Warszawie. Nad Wisłą było celebrowane śpiewająco.
8: Super, jest bardzo fajnie.
9: Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
10: Jest wachlarz, jest gorąco.
8: O, i jest lato.
10: I pójdę boso. Widziałem, że przed chwilą nogi były maczane w wodzie.
8: Owszem. Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze. Na pewno słońce trochę koi. I woda.
11: Jeszcze niech zostanie nam lato trochę dłużej. Zwariowało, oszalało
1: moje. Tak jest, z rozśpiewanymi mieszkankami stolicy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski w Warszawie, no i nie tylko. Dziś także słońce. Szczegóły prognozy pogody dla całego kraju przedstawia po faktach w RMF Classic Łukasz Wojtusik, a my słyszymy się ponownie o 8.30. To będzie skrót faktów. Zapraszam.
0: Ango, spotkamy się zaraz, a ja teraz będę opowiadał o tym, jak słońce świeci. Tak. Dobrze, że nie umiem rymować. Dobrze, i że śpiewać też. Ale na przykład może o pogodzie ładnie opowiem przynajmniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Proszę, proszę. Co tu się wyrabia? 20 stopni na Śląsku, 21 w Małopolsce, 22 stopnie na Podkarpaciu. Przypomnę, 9 dzień września, mama, tu taki gorąc, taki upał. To dobrze, no ciepło jest po prostu. Dziś będziemy mieli różnicę między południem a północą kraju, jeżeli chodzi o temperaturę. Właśnie na południu nad morzem po południu 22 stopnie i sporo chmur i deszcz, a na południu kraju po południu nawet 32 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 po 8. Sport, góry, adrenalina, pomaganie innym. To są wątki, które połączymy w tej godzinie. Do tego będziemy w Londynie i w Wenecji. Najpierw Bogdan Frimorgan opowie o tym, o czym głośno mówią o poranku Brytyjczycy, a potem doniesienia z pierwszej ręki od Natalii Ryby i Jacka Cygana, którzy w tym tygodniu dniem i nocą śledzą to, co dzieje się na festiwalu filmowym w Wenecji. Ciekaw jestem, bo premiera z Javierem Bardenem i moją ulubioną Penelopą Cruz była. Czy byli, czy widzieli, czy z daleka, czy z bliska? Spytam o to po 8.30. A na niebo też będziemy spoglądać o poranku i na Jamboree skautowe.
6: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: Nie ma co biec, bo przecież jeśli chcecie mieć porządne, dobre śniadanie radiowe, to spieszyć się po inne nie musicie. Ono już jest, już trwa. W RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Za mi swój początek. Muzyka Paweł Lucewicz. To spotkanie za nami, a przed nami łączenie z Londynem i spotkanie z głosem, który znacie i możecie o nim powiedzieć naszą, swój. Bogdan Frimorgan, prosto ze Zjednoczonego Królestwa, ma dla nas wieści.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Wielka Brytania objęła sankcjami towary pochodzące z nielegalnych izraelskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. Szczegóły tej decyzji przedstawił w Izbie Gmin szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband, który już wcześniej zapowiadał głęboki reset w relacjach z Izraelem. Dwa lata po wybuchu wojny w Gazie, sprowokowanej bestialskim atakiem Hamasu na Izrael, Wielka Brytania formalnie uznała Palestynę jako państwo, a najnowsze działania Londynu są bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie przez Izrael nowych przetargów na budowę ponad 1200 domów na terytoriach okupowanych od zakończenia tzw. wojny sześciodniowej w 1967 roku. Gest brytyjskiej administracji ma wymiar głównie symboliczny i dotyczy produktów rolnych. Niemniej, jak zaznaczają komentatorzy, Wielka Brytania może się spodziewać odwetu ze strony izraelskiej, a także ostrej reakcji Stanów Zjednoczonych, które są bliskim sojusznikiem Izraela. 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Koncern Jaguar Land Rover ogłosił gwałtowne cięcia w zatrudnieniu. Firma przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo wysokich amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Zamiast obietnicy elektrycznej przyszłości, pracowników brytyjskiej centrali czeka trudny bilans zysków i strat. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z jakim boryka się europejski przemysł motoryzacyjny. Z Londynu Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Isaac Hayes i dźwięki z produkcji Shaft. Koleżanko, kolego, najwyższy czas do tego, by powiedzieć światu dzień dobry. Koleżanko, kolego, popatrz czasem na niebo. Była taka chyba piosenka, że czasem zjawić się może cud, zjawisko w kolorze, ale nie o tęczy będzie, o innym zjawisku, zjawiskowym tak naprawdę wydarzeniu na wrześniowym niebie. Takich zjawisk warto szukać, dlaczego nie?
1: Jeśli chodzi o niebo we wrześniu, to oczywiście taką najciekawszą jego atrakcją będzie Saturn. Saturn jest w tej chwili w okolicach swojej opozycji, to oznacza, że jest jego tarcza szczególnie duża, dobrze widoczna i mamy szanse troszkę większe na to, żeby zobaczyć na tej tarczy jakieś drobne szczegóły. Polujemy też oczywiście na Tytana i pozostałe duże księżyce Saturna.
0: O to, na co warto na wrześniowym niebie polować, Kamilowi Puternickiemu mówił o tym Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. A w poranku RMF Classic nie tylko na niebo spoglądamy, ale w przyszłość również, jak najbardziej. Gdańsk będzie gospodarzem 26. Światowego Jamboree Skautowego. To największe na świecie wydarzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Przygotowania do wydarzenia wchodzą w decydującą fazę. Do Gdańska za rok przyjedzie ponad 40 tysięcy uczestników i wolontariuszy ze 176 krajów.
2: Pojechać na Jamboree jako uczestnik można tylko raz w życiu, w przedziale 14 do 17 lat. To wyjazd, który kształtuje młodego człowieka, ale także uczy samodzielności, odpowiedzialności. Widzimy flagę Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Za rok wniesiemy ją na ceremonię otwarcia Jamboree w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.
3: Te Jamboree to też będzie właśnie wielka lekcja tego, że można współdziałać mimo wszystko, mimo odległości, mimo różnych priorytetów. I to jest to, co w Jamboree jest najważniejsze.
0: Mówiły Marta Bańka, rzeczniczka Komitetu Organizacyjnego 26. odsłony Światowego Jamboree Skautowego i Martyna Kowacka ze Związku Harcerstwa Polskiego. Rozmawiała z nimi Sylwia Kwiatkowska. Jak czekamy zatem na skautowe Jamboree.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Dzięki z Bridgertonu w Wild Dreams. 8:26. Są tacy, którzy marzą o fotelu prezydenta miasta Krakowa i do tych doniesień, kto walczyć o to miano i o ten fotel będzie. Wrócimy za chwilę w faktach. Będą także wiadomości dotyczące wiz imigracyjnych do Stanów Zjednoczonych.
1: Reklama.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym

0: 8:30. Czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Posłodzisz pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Wezmą w nim udział przedstawiciele rodzin królewskich, m.in. z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Belgii i Japonii. Udział potwierdzili także wysocy przedstawiciele wielu państw. Polskę będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Stany Zjednoczone wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz dla obywateli innych państw. Taką informację przekazuje agencja Reutera, przypominając przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Formalnie polecenie wydania wizy miał wówczas wydać wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau. Departament Stanu 26 sierpnia informował o przerwie w procedurach ze względu na szkolenia pracowników konsularnych. Według Reutera nie jest jasne, dlaczego dla dwóch państw, Polski i Węgier, zrobiono teraz wyjątek i wznowiono rozpatrywanie wniosków. 18 dni do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa i pytanie o kampanię przed głosowaniem jest raczej niemrawa, zauważają pod Wawelem.
2: Ja jej nie widzę.
3: Zupełnie? Żadnych plakatów?
2: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
4: Mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
5: O, może ja się za mało z domu ruszam? Nie wiem. Wie pan co, w niektórych wyborach jakby to przed sklepem stali, podawali ulotki, na przystankach zagadywali, a to tamto... A nikt mnie nie zagadnął, ani nie tego. Pierwszy pan jest.
1: Ten pan, który zagadnął, to Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter. Co widać na pogodowej mapie kraju, na radarach? O tym już teraz w RMF Classic Łukasz Wojtusik.
0: Ja jeszcze tylko zagadnę panią, czy wróci tak? Pani do nas o 9:00?
1: Jest, że i oczywiste. Dam się zagadnąć, dam odpowiedzieć.
0: Teraz wieści pogodowe. Ciemne chmury, czyli deszcz do nas idzie z zachodu, pada już miejscami na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, nad Szczecinem także już coraz więcej chmur. Po południu deszczowe chmury będą przesuwały się w kierunku centrum kraju i na północy też ma kropić, teraz 17 stopni w Suwałkach, 18 we Wrocławiu, 20-21 w Małopolsce, na Podkarpaciu 22 stopnie dziś maksymalnie, 32 stopnie. Piękną muzykę dla was mam. Crowded House. Taki poranny hejnał nam się zrobił. Don't dream, it's over. Czas się budzić. Za chwilę jedziemy na festiwal filmowy w Wenecji.

0: Hej, na 8:37 to najwyższa już pora na kolejne spotkanie z Wenecją filmową.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
0: A na tym festiwalu wczoraj wielka premiera światowa, premiera filmu Bunker, która wywołała ogromne emocje. W Wenecji pojawili się Penelope Cruz i Javier Bardem. Przyglądałem się temu na fotosach. Przepiękna kreacja Penelope, czerwona, taka tulipanowa, przepiękna. Nasi korespondenci filmowi tymczasem byli w centrum wydarzeń, czyli tuż przy czerwonym dywanie. Natalio Rybo, Jacku Cyganie, opowiadajcie, co się tam działo.
3: Łukasz, co się właśnie wydarzyło? No. Wychodzimy z Jackiem z kina, z filmu i akurat na czerwonym dywanie premiera filmu Bunker. W rolach głównych Javier Bardem i Penelope Cruz. No i Jacek, bo ma 1,90 m, wyrwał się i co zobaczył?
4: Zobaczyłem pięknych ludzi, niesamowite gwiazdy, ponieważ Penelope w długiej, pięknej, czerwonej sukni i obok niej Javier Bardem, który zabawiał fanów, zabawiał widownię, żartował, podpisywał autografy. Widok tej dwójki na czerwonym dywanie to jest niesamowite doświadczenie. Obok nich jeszcze Patrick Schwarzenegger, Paul Dano, reżyser filmu. Na tym czerwonym dywanie dzisiaj było tyle wrzasków i tyle pisków, jakich my jeszcze w Wenecji nie słyszeliśmy.
3: Był z nimi również kompozytor muzyki filmowej, Volker Bertelmann, z którym mieliśmy okazję rozmawiać na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. I z nami jest również Ania, czyli fotografka tutaj zaprzyjaźniona z RMF Classic. No i Aniu, powiedz mi, jak ty to przeżyłaś, bo ty byłaś najbliżej z nas wszystkich.
5: Myślę, że jeszcze nie doszłam do siebie. Myślę, że te emocje będą się utrzymywały przez kolejne kilka dni. Było gorąco od tych ludzi, którzy tak pięknie wyglądali.
3: No i też warto powiedzieć, że tobie się w pewnym momencie co, zaciął aparat?
5: Przegrzał się. Słuchajcie, pokazał mi się komunikat, że muszę dać mu odpocząć w najbardziej kluczowym momencie, kiedy Penelope się odwracała do fotografów, więc ja na chwilę wyłączyłam aparat, po sekundzie wróciłam z nadzieją, że się uda. I się udało.
3: Jak słyszycie, jesteśmy w ogromnych emocjach, ale co, idziemy teraz usiąść, przejrzeć materiały? A takie doświadczenia możemy przeżywać dzięki?
4: Marce Kler, która jest tu z nami, a po materiały z czerwonego dywanu i nie tylko, zapraszamy na nasze media społecznościowe i klasycznie do RMF Classic.
6: Brawo, Kler!
7: Jak sobie słyszycie, okazało się, że Javier Bardem to naprawdę jest osoba, która animuje po prostu publiczność. Nawet widzieliśmy, że jedna osoba miała na kartonie napisane Javier, por favor. Domyślę, żeby Javier podszedł i zrobił sobie zdjęcie.
0: No, szkoda, że mnie tam nie ma, ja bym napisał Penelope Cruz, por favor, ja błagam o chociaż mrugnięcie w moim kierunku. No dobrze, cała relacja z tej premiery, z tego wydarzenia jest już w naszych mediach społecznościowych. Zdradzę, że Natalia i Jacek rozmawiali z twórcami Bunker. Niedługo efekty, tylko u nas, ekskluzywnie, w RMF Classic, takie rzeczy.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Kler, należącej do firmy Kler S.A.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.

0: Diamonds Are Forever, czyli odrobina splendoru i blichtru. W śniadaniu mistrzów to za nami, a jeśli jest tak, że rower to wasz świat, a nie jakieś tam diamenty, jeśli lubicie łączyć przyjemne z pożytecznym, to może spotkanie na rowerowym challenge'u, już w najbliższy weekend się takie szykuje, jest właśnie propozycją dla was.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: To będzie prawdziwe święto kolarstwa i wielkich serc. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na trasie prowadzącej ze Skrudziny na Przechybę odbędzie się challenge rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Krzysiek Pomaga Pomagać. Na uczestników czeka kultowy beskidzki podjazd. 10 km długości, prawie 700 metrów przewyższenia i średnie nachylenie przekraczające 7%. Zadanie proste, jest tylko z pozoru. Wygra ten, kto pokona trasę najwięcej razy. Ale sportowa rywalizacja to tylko część tej historii. Całe wydarzenie ma charakter charytatywny, a celem jest wsparcie rehabilitacji Sebastiana i Maurycego, którzy zmagają się ze skutkami poważnych urazów neurologicznych. Nie zabraknie też emocji ekstremalnych. Dwaj ultrakolarze, Paweł Mamcarczyk i Paweł Chwała, spróbują dokonać tak zwanego everestingu, czyli będą próbowali wykręcić przewyższenie łącznie większe niż wysokość Mount Everestu. Sport, góry, adrenalina. Już w najbliższą sobotę w Beskidzie Sądeckim.

0: No tak pięknie może być tylko o poranku, dzięki najpiękniejszej muzyce filmowej w RMF Classic. Klasyczny temat filmowy. Pięknej bestii Alan Menken. Klasycznie zmierzamy do faktów. Te najbliższe o 9:00. Co w faktach się wydarzy, to wie Agnieszka Pietrzak.
1: W takim romantycznym klimacie pozostając, w Opolu coraz mniej czasu dla zakochanych, którzy zostawili swój ślad na Moście Groszowym. Zatem o uwagę poprosimy.
2: Zainteresowane osoby, które zawieszały tam swoje kłódki.
1: Na Zamku w Olsztynie szykują się do gruntownego remontu.
3: Tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer.
1: Będzie więcej prawdziwych informacji. Punktualnie o 9:00. Zapraszam.
4: Reklama. Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasut Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasutfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.

0: Już po 9:00 czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: W faktach pytanie, co z cenami paliw? Kolejnego pakietu CPN rząd nie przewiduje, rozwiewał wątpliwości rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
2: Warto to przypominać, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo drogie. To jest rozwiązanie, które kosztuje prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Właśnie dlatego rząd podjął decyzję i przygotował ustawę, która miała obłożyć dodatkowym podatkiem od ponadnadmiarowych zysków wszystkie koncerny, które na tego typu kryzysach najwięcej zarabiają, ale to nie była tylko kwestia Orlenu czy polskich firm, także BP, Shell, MOL.
1: Wylicza rzecznik rządu. Miłosz Motyka, minister energii, uspokajał wieczorem kierowców, mówiąc, że w najbliższym czasie ceny paliw nie powinny przekroczyć 10 zł za litr.
3: Dzisiaj takich analiz nie ma i analitycy też tego nie przewidują.
1: Tak mówił minister wieczorem w TVP Info. Co z rachunkami Polaków za gaz w 2027 roku?
3: Nie ma dzisiaj wniosków taryfowych, więc nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast będziemy robili wszystko, by tak się nie stało, łącznie z tym, jak obniżamy koszty przesyłu.
1: Czekamy zatem na wnioski taryfowe. Obecne stawki obowiązują do końca roku.
4: Odsłaniamy fakty.
1: Poczta obiadowa dla seniorów, którzy wyszli ze szpitala, działa w Nowym Sączu. Starsze osoby dochodzące do zdrowia mogą otrzymać bezpłatnie ciepły posiłek.
5: Mamy takie doraźne wsparcie dla osób, które znalazły się w takiej trudnej sytuacji życiowej, tak? No niestety są po hospitalizacji, ten stan zdrowia nie pozwala im na przygotowanie tego gorącego posiłku i tutaj wychodzimy naprzeciwko też takim potrzebom i możemy takiego kogoś objąć wsparciem takiej poczty obiadowej.
1: Mówiła Halina Rams, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda. Za kilka dni skończy się czas, jaki Miejski Zarząd Dróg w Opolu dał zakochanym, którzy zamieścili kłódki na moście groszowym.
6: Zainteresowane osoby, które zawieszały tam swoje kłódki, mają czas do 14 września, aby te pamiątkowe kłódki właśnie z przeprawy zabrać. Jaki jest powód takich działań? No taki, że kłódki niszczą powłokę antykorozyjną i dodatkowo dociążają obiekt. A przypomnijmy, że most groszowy wpisany jest do rejestru zabytków.
1: I jak zapowiada Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, po 14 września szlifierka pójdzie w ruch. Tylko do niedzieli można zwiedzać Zamek Kapituły w Warmińskiej w Olsztynie. Później obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku.
7: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
8: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
7: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich, ale będzie też widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
1: Zapowiada dyrektor olsztyńskiego zamku Piotr Żuchowski w rozmowie z reporterem RMF Piotrem Bułakowskim. Co w pogodzie? O tym już teraz w RMF Classic Łukasz Wojtusik. A następne fakty ode mnie punktualnie o 10:00. Zapraszam.
0: Jak to, co w pogodzie? Taka gratka jak gorący dzień września nie zdarza się co dzień. Temu się będziemy przyglądać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ho, ho, ho, 22 stopnie już w Warszawie, w Lublinie można wachlarz zabrać, ja się gazetą wachluję. W tych miejscach nie dość, że pogodnie, to jeszcze naprawdę już ciepła, 23-24 stopnie na Podkarpaciu teraz. 20 w Wielkopolsce, tam może przelotnie padać. Chmury deszczowe, które wiszą nad nami na zachodzie kraju, na krańcach zachodnich, w ciągu dnia będą się przenosiły do centrum i na północ, a na południu dzisiaj może paść rekord temperatury do 32 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zanim jednak być może padnie wrześniowy rekord temperatury, to wróćmy na chwilę do wrześniowych innych opowieści, bo wrzesień miesiącem powrotu do teatrów jest. Teatrów do takiego regularnego, sezonowego grania repertuarowego. W Śniadaniu Mistrzów obiecałem wam na początku miesiąca, że będziemy zaglądać do teatrów, gdzie oprócz nowych spektakli mamy także nową obsadę dyrektorską. Tak jest dzisiaj. Do Kielc się wybierzemy, a potem będzie ważne spotkanie naukowe, bo takie spotkania odbywają się w Krakowie. To są takie spotkania, które pomogą dać w przyszłości naukowcom nowe rozwiązania.
4: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: A u nas teraz łyk klasyki, suita hiszpańska Asturias.

0: 9 po 9. Słuchajcie śniadania mistrzów w RMF Classic, a w tym śniadaniu teatralne wieści teatralki, aktora Kubuś ma nową szefową, nową dyrektorkę, została ją Roxana Miner, która zapowiada nowy sezon i pierwszą premierę, która już tuż w Kielcach.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania premiery dla widzów od 5 roku życia. Za reżyserię spektaklu odpowiada Eryk Herbut i jest to tytuł, który jest inspirowany francuskim serialem Było sobie życie. U nas nosi on tytuł Straszek.
0: Pamiętam, u Właśnie i jakoś tak to leciało. Straszek we wrześniu, a potem jeszcze premiery w lutym. Będą to Wyznania zmyślonego przyjaciela i w czerwcu premiera Małego Księcia. Teatr Kubuś chce też wyjść z ofertą do młodzieży i seniorów, wyjść także w miasto.
1: Ta przestrzeń miejska jest dla mnie o tyle ciekawa, że mam wrażenie, że za pomocą takich wydarzeń i takich inicjatyw będziemy mogli się wyraźnie wpisać w plany miejskie, jeżeli chodzi o takie wydarzenia plenerowe, a z drugiej strony chcielibyśmy promować to nasze unikalne rzemiosło. Mamy czasy, w których ta lalka powoli zaczyna wracać do mainstreamu i ja bym chciała, żeby za pomocą tej kieleckiej sceny ona miała większą łatwość do wchodzenia na salony.
0: Z Roxaną Miner, szefową nową Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach, rozmawiał Marcin Różyc. Trzymamy zatem kciuki za program, projekty i będziemy jeszcze w tym miesiącu zaglądali do kolejnych teatrów na terenie całego naszego pięknego kraju.
2: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: Nie wiem, kto z naszej dwójki jest Butch, a kto Sundance, kto Cassidy, a kto Kid, ale na pewno jesteśmy teraz już razem. Łukasz Wojtusik, Darek Stańczuk, dzień dobry.
1: Ja bym powiedział two kids.
0: Two kids, ale jeden z tych...
1: On the block.
0: Jeden z nich był, oglądał, przyglądał się bardzo poważnym rozmowom naukowym, które odbywają się właśnie w Krakowie na Akademii Górniczo-Ochotniczej.
1: Tak, tak. Bardzo ciekawa to, myślę, historia. Technologie kosmiczne, przyszłość jedzenia, energetyka jądrowa, dane genetyczne, AI w medycynie, ale też w instytucjach publicznych. O tym między innymi dyskutuje blisko 1500 naukowców z całego świata, którzy zjechali do Krakowa na konferencję EAST 2026. Mm-hmm. Modern Now Exploring Resilient Futures. Tak to sobie państwo nazwali. Takie hasło towarzyszy debatom o tym, jaką przyszłość budujemy z pomocą nowych technologii, no i jakie będą tego konsekwencje, mówi organizatorka konferencji Agata Bisping.
2: Staramy się zobaczyć perspektywę działania technologii i jej wpływu na społeczeństwo dalej niż dzisiaj. Zastanawiamy się, co to będzie jutro, gdy te wszystkie innowacje technologiczne i wynalazki wejdą w społeczeństwo, jak one je zmienią. Po drugie, czy społeczna akceptacja tych innowacji pozwoli na ich tak szerokie wdrożenie i skalowanie, czyli pytamy też społeczeństwo, hej, co wy na to, że ktoś zmienia wasz sposób myślenia, funkcjonowania i codzienności.
1: Albo, że będziecie mieli chipy wszczepione na przykład.
2: Na przykład.
1: Prawda?
2: Pytamy o te historie i z tymi badaniami, z wynikami tych badań przychodzimy do inżynierów, technologów i jako badacze w naukach społecznych opowiadamy tejże grupie, słuchajcie państwo inżynierowie, otóż społeczeństwo ma takie i takie bariery i takie motywacje i jeśli chcielibyście, żeby wasze rozwiązania były szerzej akceptowalne i miały też pozytywny wpływ na społeczeństwo, to można by było zrobić to i to. Zastanawiamy się nad przejściami z epoki antropocenu do epoki symbiocenu. Co to oznacza? Antropocen jest taką epoką, w której jesteśmy sfokusowani na projektowaniu skupionym na człowieku, a w symbiocenie zastanawiamy się, w jaki sposób projektować rozwiązania, w tym technologiczne i społecznie użyteczne, tak aby nie przeszkadzać środowisku. Ale tu pojawia się nowy koncept Next Natures, czyli druga natura. I to jest sytuacja, w której technologia staje się naszą drugą naturą. Kiedy popatrzymy na pewne materialności czy infrastrukturę, która wspiera nowe technologie, bardzo ciekawym staje się pytanie, w jaki sposób my jesteśmy jako społeczeństwo w stanie funkcjonować z takimi elementami infrastruktury, które stają się naszą drugą naturą.
1: Tak, tak, to jest największa w Europie konferencja poświęcona społecznej roli technologii, konferencja EAST 2026. Do tego piątku jeszcze na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, ale spotkanie na uczelni, Łukaszu i drodzy państwo, to nie jest wszystko. Konferencja będzie wychodzić z auli, z aul właściwie, by zasiadać przy barze i dyskutować o nauce w luźniejszej atmosferze. W ten sposób zaplanowano wieczór Sci-Bars, Scientific Bars, Modern Now. Ten event jutro, godzina 18, Klub Hewre na Kazimierzu. Bardzo pysznie się i to zapowiada.
0: No to ja proszę organizatorów, żeby od czasu do czasu zaplanowali coś w piątek 18, bo wiesz, ja mam
1: poranki. Spróbujemy to przegadać, no. Tak.
0: Przegadać. Będziemy nad tym pracować. Darek Stańczuk był z nami. Piękne dzięki za te mądre, dobre, naukowe wieści.
1: Dzięki.
3: Śniadanie mistrzów. Naukowe odkrycia i przełomy.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Po reklamie.

piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Leon Zawodowiec pojawi się niebawem. Ostatni romantyk, tak mówili o Rzeckim. Człowiek z innej epoki, tak on sam mówił o sobie. I teraz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, a gdybyście mieli okazję zorganizować spotkanie rekrutacyjne i zatrudnić Ignacego Rzeckiego we współczesnej firmie, to na jakie stanowisko i jakie byście go aplikowali i jakie stanowisko moglibyście mu zaproponować i dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie wysyłajcie i wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy świat z lalki na zwycięzczynię, zwycięzcę, czyli autorkę, autora najoryginalniejszej odpowiedzi czeka kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Zatem Ignacy Rzecki, prawdziwy zawodowiec, na jakie stanowisko rekrutujemy? A teraz Sting i piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Leon Zawodowiec.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: What a feeling zabrzmiało na antenie RMF Classic i to jest bardzo fajne uczucie, gdy w świecie lalki radiowym, nie tym powieściowym, pojawia się Dariusz Stańczuk.
1: Dzień ależ dobry, mi miło, Darku. Ależ mi miło, a co za entrée, proszę państwa. Dzień dobry, Ula, szanowni państwo, no będziemy się zamieniać w słuch za chwilę, tak? Już właściwie, bo czekamy na nowe organizacje lalki.
2: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Tak, Darku, zamieniamy się w słuch.
1: Tak, no czekamy na nowe ekranizacje lalki. To tak zwane retellingi, tak to się teraz nazywa, proszę państwa, od retelling, czyli od opowiedzenia jakiejś historii na nowo. No i te retellingi lalki były i będą, bo to jest po prostu fenomenalna powieść.
0: A fenomen lalki na czym polega?
1: Otóż badacze literatury podkreślają przede wszystkim niezwykłą wielopoziomowość, wieloznaczność tej powieści, nowatorstwo formalne do tego, a poza tym to jest taki uniwersalny portret kryzysu współczesnego człowieka, nas także, a wszystko to namalował Prus na znakomicie skomponowanym tle panoramy całego społeczeństwa. I tutaj nie ma precedensu w polskiej literaturze. Socjologiczny obraz Warszawy końca XIX wieku piękny tutaj powstał. Wszystkie warstwy społeczne tutaj są odmalowane. Ubożająca arystokracja, rodząca się inteligencja, mieszczaństwo, biedota żydowska, biedota Powiśla warszawskiego i tak dalej.
0: I narracja nietuzinkowa.
1: Tak, no właśnie, zamiast wszechwiedzącego narratora, Prus zastosował polifoniczną narrację. No i właśnie mamy bezimiennego narratora, to po pierwsze, ale także taką intymną perspektywę Ignacego Życkiego subiekta. Czytelnik bywa przez Prusa celowo niedoinformowany, to jest jeszcze coś, a więc trzeba być czujnym, samodzielnie łączyć fakty, czytając. No i główni bohaterowie Łęcka i Wokulski to uwikłani w nowe dla siebie społeczne sytuacje bohaterowie. Trudne są to sytuacje i to jest taka metafora losu człowieka, którym jak marionetką, jak lalką mechaniczną właśnie sterują historia i społeczne zmiany.
0: A to był wszechwiedzący narrator Dariusz Stańczuk. Darku, ty do matury
1: staram się
0: przygotowywać.
1: Staram się. Robię co mogę i będę jeszcze po 11, prawda?
0: Tak, nas przygotowujesz do oglądania lalki na ekranie, do słuchania o 13.30 i o 20.30 i do świata lalki oczywiście wrócimy jeszcze za godzinę.

0: Reklama.
1: Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic minęła 11, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
5: Czternaście lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł zdradzić szczegółów.
6: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa.
5: Prokuratura oskarżyła Jacka K. o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to kara łączna.
7: Fakty RMF Classic. O tym mówi świat.
5: Siły systemów bezzałogowych Ukrainy poinformowały, że w nocy zniszczyły dronami rosyjskie okręty, w tym rakietowe w bazie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, a także pokładowy samolot myśliwski Su-33 i helikopter Mi-8 w Anapie, w tym samym regionie. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło natomiast, że minionej nocy zestrzelono 596 ukraińskich dronów nad kilkunastoma regionami kraju oraz zaanektowanym Krymem. W stolicy Norwegii pożegnanie króla. Harald V zmarł 28 sierpnia. Byłam naprawdę wtedy smutna, gdy usłyszałam wiadomość. W następnych dniach też byłam bardzo smutna. W pracy miałam na sobie wszystko czarne i oddawałam hołd. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby po prostu przyjść tutaj i zobaczyć to na własne oczy, położyć kwiaty i pożegnać się. Wiem, że on zawsze będzie z nami. On jest w końcu wspaniałym królem.
8: A great king. He's all of our grandpas.
5: Jest jak wszyscy nasi dziadkowie, tak mówiła Norweżka, która przyjechała do Oslo, by pożegnać Haralda V. Polak Paweł Kapuła poprowadzi wieczorem szkocką orkiestrę symfoniczną na dorocznym festiwalu Proms, organizowanym w Londynie przez BBC. Koncert odbędzie się w prestiżowej Royal Albert Hall, słynącej z niezwykłej akustyki.
9: Wszystkie orkiestry BBC co roku występują na tym festiwalu, a więc muzycy orkiestry już po prostu doskonale znają akustykę i to jest bardzo pomocne dla dyrygenta czy solisty, który jest tylko gościem podczas takiego koncertu.
10: To nie tylko i wyłącznie muzyka klasyczna, prawda? Zdarzają się bardzo eklektyczne propozycje, które wybiegają poza te ramy muzyki klasycznej. Co pan myśli o tym, żeby w ten sposób wzbogacać festiwal?
9: Mam wrażenie, że organizatorzy BBC Proms znaleźli absolutnie genialny balans. Ten festiwal też charakteryzuje się tym, czego właściwie chyba na świecie nie ma w przypadku tak prestiżowych wydarzeń. To bilety na wiele koncertów, one po prostu są tanie.
5: Zauważa Paweł Kapuła. Z dyrygentem młodego pokolenia rozmawiał londyński korespondent RMF Bogdan Frymorgan.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Od ciśnienia zacznijmy. W południe wyniesie 994 hektopaskale, będzie spadać, potem zanotujemy wzrost. Zachmurzenie małe, wzrastające do dużego jedynie na obszarze od Warmii i Mazur, Pomorze, Kujawy, Wielkopolskie, Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk. Tu przelotne opady deszczu i burze.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
12: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
13: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
14: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
15: Mówi Tomasz Organek.
16: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 11 minut po 11 na ścieżce dźwiękowej w RMF Classic. Michał Lorenc, muzyka z filmu Bandyta. Bandyta nie, wprost przeciwnie. Elegancki, doświadczony, bardzo kulturalny, romantyk. Człowiek nie z tej epoki, czyli Ignacy Rzecki. Witajcie w świecie z lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: I nasza konkursowa zabawa. Ignacy Rzecki. Dziś jego losy napiszemy po swojemu. Może mu coś współcześnie zaproponujemy. Już tłumaczę. Ignacy Rzecki, doświadczony subjekt zajmujący się prowadzeniem sklepu galanteryjnego, na marginesie pracy piszący pamiętnik. W jakim miejscu, w jakiej firmie, na jakim stanowisku sprawdziłyby się takie kompetencje współczesne? Więc nasze pytanie konkursowe brzmi dziś. Gdybyś miał okazję, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, zorganizować spotkanie rekrutacyjne i zatrudnić Ignacego Rzeckiego we współczesnej firmie, to jakie stanowisko moglibyśmy mu zaproponować i dlaczego? Jest już sporo bardzo ciekawych odpowiedzi, ale liczę na więcej, na wyobraźnię i fantazję słuchaczy RMF Classic. Ona nas nigdy nie zawodzi, więc wpisujcie odpowiedzi oryginalne, pomysłowe w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Zaskoczcie nas, bo ta najbardziej zaskakująca odpowiedź zostanie nagrodzona w finale o 12:30. Kolekcjonerskie wydanie lalki, koszulki z wizerunkiem bohaterów powieści czekają i my czekamy i formularz czeka na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Kochet, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
13: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.

0: Aktywna adaptacja, gdzie gracz podejmuje za Wokulskiego różne brzemienne w skutki decyzje. Czy zainwestować w spółkę do handlu ze Wschodem? Czy odpuścić relacje z Łęcką na rzecz badań kolegi Ochockiego? Takie tutaj ma Wokulski dylematy.
1: Ja w kategorii kapitał finansowy to bym przegrała z Kretesem, więc może nawet w ogóle tej gry nie zaczynam. O lalkowych social mediach też wspominałeś.
0: Tak, no w biznesowym serwisie LinkedIn na przykład powstał profil Wokulski and Company Supply Chain Solutions. Te rozwiązania w sprawie łańcuchów dostaw tytułowych tutaj tych rozwiązań Wokulski poszukuje, robi interesy w realiach nowoczesnego biznesu. Gracze sprawdzają na przykład, jak Wokulski radzi sobie w networkingu, jak dywersyfikuje ryzyko i tak dalej, i tak dalej.
1: A to my już ze słuchaczami RMF Classic omówiliśmy, szukając współczesnych biznesów dla Stanisława Wokulskiego, a teraz szukamy pracy dla Ignacego Rzeckiego. Dziękuję, Darku.
0: Trzymam kciuki za te poszukiwania
1: dalej.
0: Również. Dzięki.
1: Konkursową ścieżką dźwiękową, finał o 12.30.
2: Świat jak z lalki w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Katarzyna Achnat.
2: Tego u nas jeszcze nie było. Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaczynamy codziennie od 15. Starannie sprawdzone, umiejętnie dobrane i co najważniejsze, ciekawe informacje ze świata literatury, kultury i sztuki. My nie scrollujemy. My czytamy, oglądamy, słuchamy i przeżywamy. Specjalnie dla Was.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

0: Przebój The Beatles w takiej zwiewnej interpretacji w RMF Classic za 9 minut 12. W samo południe najważniejsze fakty, a w faktach powiemy wam między innymi o niezwykłych organach kinowych i ich imponujących efektach specjalnych. Fakty w samo południe, teraz Mama Kaseliot.
1: Now to sing this lovely bell.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.

Dawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Po reklamie.
7: W samo południe czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
8: Wypadek na torach na Mazowszu. Pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach. Są spore utrudnienia. Ruch na trasie Przysucha-Wieniawa został wstrzymany. Pociąg Koziołek, relacji Lublin Główny, Szczecin Główny ma opóźnienie już ponad 200-minutowe. Uszkodzony gazociąg w podpoznańskim Gortatowie z pobliskiego przedszkola. Ewakuowano 200 dzieci. Fakty ustala nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Trwa zabezpieczanie gazociągu przez pracowników z pogotowia gazowego. Dzieci ewakuowane z przedszkola zostały bezpiecznie odeskortowane przez strażaków do autobusów podstawionych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo ewakuowano 10 mieszkańców z okolicznych domów. Na szczęście nie doszło do wycieku, przekazał mi dyżurny wielkopolskich strażaków. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia w ruchu, które mogą występować na ulicach Cmentarnej i Swarzęckiej. Na miejscu cały czas pracują 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
8: W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym gromada Fight Club. Prowadzą je policjanci z Radomia zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości na zlecenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Pod koniec lipca prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych w internecie przez przedstawicieli tej federacji. Jej zawodnik jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu.
5: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
8: Bestia z 1917 roku. Najstarszy zachowany film z udziałem Poli Negri zabrzmi z muzyką na żywo. Na wyjątkowych organach kinowych zagra Filip Presaisen.
10: Te organy kinowe posiadają coś, czego nie posiadają organy w kościołach albo w salach koncertowych. Specjalne efekty, które mają naśladować konkretne zjawiska, na przykład atmosferyczne, ukazywane w filmie. Mamy urządzenia, które naśladują deszcz, stukot końskich kopyt, syrenę, telefon. Tych efektów było sporo.
8: Pokaz 17 września w Kinie Kultura. Zaprasza Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Obowiązują bezpłatne wejściówki. W Wenecji, do której zaglądamy w faktach RMF Classic w południe, doskonale przyjęto południowo-koreański film Możliwa Miłość, inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. A spoglądając od kuchni na Międzynarodowy Festiwal Filmowy, publiczność, także z Polski, pytana o rutynę, podkreśla, co jest wyjątkowego.
11: Kawa. Kawa tutaj w kawiarni w Palazzo del Cinema. W kawiarni Casino wczoraj chyba byłyśmy 3 razy.
12: O której pobudka?
13: Dzisiaj 7.30, także naprawdę jesteśmy zagorzałymi festiwalowiczkami.
12: I co, i codziennie płyniecie łódką z Wenecji na wyspę Lido?
11: Tak jest, codziennie. Jest to przynajmniej jest taka medytacja, taka chwila oczyszczenia dla głowy, żeby potem się wrzucić w ten wir filmów i biegania między salami.
8: Mówiły Gabrysia i Martyna z Łodzi, z którymi rozmawiała Natalia Ryba. W RMF Classic Urszula Urzędowska. Już teraz o prognozie pogody. Następne fakty od 13 będzie prezentował Grzegorz Jasiński.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: A u nas pogoda chyba prawie jak w Wenecji. 28 stopni w centrum, 31 stopni na południu i południowym wschodzie maksymalnie, ale mogą się pojawić zachmurzenia i przelotne opady deszczu, szczególnie na obszarze od Warmii i Mazur, przez Pomorze, Kujawę, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
15: Tu Włodek Pawlik.
16: Malarzysko Piotr Paleczny.
17: Mówi Adam Makowicz.
18: Nazywam się Rafał Blechacz.
19: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

RMF Classic, 11 minut po 12, a to była muzyka z filmu Wpływ Księżyca. A ja przypominam wszystkim, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, macie wpływ na zawodowe losy Ignacego Rzeckiego. W związku z naszym pytaniem, zadaniem konkursowym prosto ze świata lalki. I brzmi ono następująco. Gdybyś miała okazję zorganizować spotkanie rekrutacyjne i zatrudnić Ignacego Rzeckiego we współczesnej firmie, to na jakie stanowisko i dlaczego? I widzę, bo jest już sporo odpowiedzi, że kompetencje i doświadczenie subiekta mają powodzenie wśród współczesnych rekrutujących słuchaczek i słuchaczy, ale uwaga, to ostatnie chwile, aby zatrudnić tak cennego pracownika i naszego bohatera powieści Lalka Bolesława Prusa. Więc odpowiedzi na to interesujące pytanie wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Zerknijcie na nagrodę, a myślę, że jest fajna. To kolekcjonerskie wydanie lalki oraz koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Przypominam, zwycięża autor, autorka najciekawszej zdaniem redakcji RMF Classic, przykuwającej oko wypowiedzi w sprawie zatrudnienia Ignacego Rzeckiego. A finał niebawem, więc last minute, 12:30. Spotykamy się w finale.

0: Reklama.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: tu podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Po reklamie.

24 minuty po 12 do świata RMF Classic zapraszam i świata lalki, bo finał naszej konkursowej zabawy już niebawem, ale na ścieżce dźwiękowej czeka też gliniarz z Beverly Hills. Mamy spotkanie pod papugami z Czesławem Niemenem i piosenką jakże piękną i kultową, a teraz humoreska Antonina Dworzaka. Bostońska Orkiestra Symfoniczna prowadzi Seiji Ozawa, grają Yo-Yo Ma i Itzhak Perman.

0: proponując następujące stanowisko. Audytor ludzkich przypadków. Pani Ewa pisze tak. Widzę to tak, gdy w open space gra orkiestra, między biurkami przebiega gęś, ktoś świętuje zamknięcie projektu, ktoś inny rozpaczliwie szuka sensu swojej prezentacji, pośrodku siedzi Rzecki, spokojny, uporządkowany, z notatnikiem pełnym historii ludzkich. Zna imiona nowych pracowników, pamięta marzenia starych, wie, kto potrzebuje rozmowy, bardziej niż kolejnego szkolenia. Nikt nie zrozumiałby jego raportów, pisze pani Ewa, bo pisałby je ołówkiem na odwrocie rachunków za herbatę. Ale kiedy Rzecki odchodziłby wieczorem z biura, firma nadal miałaby duszę, a konkurencja tylko nowy logotyp. Pani Ewo, brawo. Rozbawiła nas pani wizją tego open space'u. Nasz newsroom mniej więcej tak samo wygląda. Gra orkiestra dęta, biegnie gęś, piłkarze, gwiazdy, celebryci. No i my za kulturalnymi newsami. No i wzruszyła nas pani tą wizją Ignacego Rzeckiego w tym chaosie. Zwycięstwo nieprzypadkowe. Pani Ewo, pakujemy kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem bohaterów powieści. Dziękuję, gratuluję, jestem rozbawiona i wzruszona i nie mogę doczekać się kolejnego spotkania w świecie z lalki.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
15: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.

Akwarium z Karnawału Zwierząt. Autorem tej kompozycji jest Camille Saint-Saëns. RMF Classic za 9 minut 13. O tej porze w pracy mamy listę spraw do załatwienia. Za tą chyba nie przepadamy. I mamy, to lubimy, listę przebojów muzyki filmowej. Tutaj w każdej chwili możemy zerknąć, zagłosować, sprawdzić kto w czołówce, a kto w poczekalni i sprawić, aby notowanie pierwsza dwudziestka w niedzielę o 18:00, gdy za konsoletą usiądą Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, wyglądało inaczej, tak jak je sami ułożyliście, bo o kolejności decydują wasze głosy. To rzut oka i ucha na listę. Otóż na pierwszym miejscu niezmiennie Hans Zimmer, Duna, część druga, a ja mam dla was propozycję z poczekalni. Posłuchajcie, może wam się spodoba, może zagłosujecie, może wpadnie do pierwszej dwudziestki. To fragment ścieżki dźwiękowej filmu Wielki Marty.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie.

0: Minęła 13. Czas na najważniejsze fakty w RMF Classic, a przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: 20 osób zostało poszkodowanych w wypadku kolejowym na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką. 4 osoby są ciężko ranne.
2: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz 2 z pasażerów.
1: Wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zestępy strażackie, 10 karetek i 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wbrew zakazowi wjechała na oświetlony i oznakowany przejazd kolejowy. Są poważne utrudnienia w ruchu pociągów.
3: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. W efekcie pociąg Jadwiga z Krakowa do Lublina ma już 90 minut opóźnienia. PKP przygotowuje autobusy zastępcze. Kłopoty potrwają na pewno wiele godzin. Gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Urzędnicy przygotowali pomieszczenia, do których transportowane są osoby, które jechały pociągiem. Gmina organizuje także transport do tych lokali. Na miejsce dowieziono również wodę dla służb.
4: Chcemy wskazać numer telefonu, pod który będą się mogli osoby z informacją zwrócić. Natomiast to też musi być skoordynowane przede wszystkim z PKP i z zarządcą.
1: Mówił wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak. Pociągiem podróżowało około 100 osób. Dalsze informacje. W Polsce przebywa amerykańska delegacja, rozmawia o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych.
5: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Informuje wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Kolonoskopię można oswoić, tak przekonują pacjenci, którzy mają za sobą to badanie. Właśnie o kolonoskopii i jej znaczeniu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach.
7: Właściwie się nie bałam tej kolonoskopii. Po pierwsze wiedziałam, z czym się wiąże przygotowanie do niej.
8: Jak wcześniej się zaczęło? Ile dni przed badaniem?
7: Badanie miałam mieć około 11 następnego dnia, więc zaczęło się wcześnie rano.
8: Co można było robić, a czego nie można było robić przed?
7: Nie można było jeść na przykład maku albo innych drobnych tego typu produktów spożywczych. Natomiast trzeba było mieć taką dietę raczej płynną, lekkostrawną, żeby nie obciążać jelita.
8: To była kolonoskopia ze znieczuleniem?
7: Tak.
8: To może być narkoza pełna?
7: Może być pełna narkoza, tak. I to w ramach programu przesiewowego również, ale o tym decyduje lekarz.
1: Z pacjentką Igą Rawicką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W Polsce działa wspomniany program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Mogą skorzystać z niego osoby, które skończyły 50 lat. To kolejny słoneczny dzień na południu Polski. W województwie śląskim już teraz termometry w cieniu wskazują prawie 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. Dlatego ci, którzy mogą, wykorzystują wrześniowy powiew gorącego lata.
9: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
10: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
11: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
12: Zależy, kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
11: Państwo gdzie się rozbijacie?
13: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
11: Czyli jednak woda przyciąga, co?
13: Oczywiście.
11: Jak woda?
10: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
1: Z plażowiczami nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej rozmawiał Marcin Buczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Pogodna środa i bardzo ciepła, maksymalnie 31 stopni na południu i południowym wschodzie. Jeśli zachmurzenie, to później wzrastające do dużego i niewykluczone przelotne opady deszczu i burze na obszarze od Warmii i Mazur, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
16: Zbigniew Preissner,
17: Aleksander Dębicz.
18: Z tej strony Łukasz Targosz.
19: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Hej, tu RMF Classic, 12 minut po 13, a u nas fragment ścieżki dźwiękowej filmu Ogniem i Mieczem. A na ścieżce dźwiękowej wkrótce Avengersi, za chwilę artysta. U nas zawsze najlepsze kombo najpiękniejszej muzyki filmowej, a między nutami przypominam i gorąco zapraszam o 13.30, czyli niebawem, potem o 20.30. Andrzej Seweryn czyta kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Po reklamie.
17: Dwadzieścia trzy minuty po 13:00 do Uniwersum Muzyki RMF Classic. Zapraszam. Phil Collins, Bryan Adams pojawią się na naszej ścieżce dźwiękowej, a teraz Fryderyk Chopin. Preludium z opusu 28, numer 4 Chopina przy fortepianie Maurizio Pollini.

0: Kompozycję tę napisał Tommaso Albinoni, to Allegro z trzeciego koncertu op. 9 na 2 oboje Heinz Holliger, Maurice Burg. 13.30, RMF Classic. Czyż to nie wspaniała pora i doskonałe okoliczności na kawę, herbatę i wspólne słuchanie kolejnego fragmentu powieści Bolesława Prusa pod tytułem Lalka.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka. Możesz, panie Wokulski, rzekła z gorączkowym pośpiechem, możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym, choćby przebaczając urazy. Zawsze je przebaczam, odparł nieco zdziwiony. Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze, ciągnęła hrabina. Jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka, panie Wokulski, dodała z naciskiem, więc zrobisz mi pewne ustępstwo. Czekam na rozkazy, pani. Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu. Za cóż to? Nagle odezwała się panna Izabela. Nie wiem, rzekła hrabina. Podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych czy coś w tym guście. Dasz się ubłagać, panie Wokulski. Znam matkę tego chłopca i wierz mi, że przykro patrzeć na jej rozpacz. Wokulski zamyślił się. Dobrze, odpowiedział. Dam mu posadę, ale w Moskwie. Panna Izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na Wokulskiego spytała. Pan nigdy nie cofa swoich postanowień? Nie. Powiedział, ale w tej chwili spuścił oczy. A gdybym

0: Moje uszanowanie panią, dodał kłaniając się. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydawał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny: Cioteczka kokietuje tego pana. Ej, ciociu, to zaczyna być podejrzane. Twój ojciec ma słuszność, odparła hrabina. Ten człowiek może być użytecznym. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu. Wokulski nie opuścił kościoła, ale w pobliżu drzwi skręcił w boczną nawę. Tuż przy grobie Chrystusa, naprzeciw stolika hrabiny, stał w kącie pusty konfesjonał. Wokulski wszedł do niego, przymknął drzwiczki i niewidzialny przypatrywał się pannie Izabeli. Trzymała w ręku książkę, spoglądając od czasu do czasu na drzwi kościelne. Na twarzy jej malowało się zmęczenie i nuda. Do stolika hrabiny zbliżył się elegancki młodzieniec i coś położył na tacy. Na jego widok panna Izabela zarumieniła się i oczy jej nabrały tego dziwnego wyrazu, który zawsze tak zastanawiał Wokulskiego. Przyszedł delegowany. Hrabina podniosła się z fotelu, to samo zrobiła panna Izabela i przystojny młodzieniec i wszyscy troje z wielkim szelestem poszli ku drzwiom, zatrzymując się przy innych stolikach. Każdy z asystującej tam młodzieży gorąco witał pannę Izabelę, a ona każdego obdarzała tymi samymi, zupełnie tymi samymi spojrzeniami, które Wokulskiemu zachwiały rozum. Wreszcie wszystko ucichło, hrabina i panna Izabela opuściły kościół.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce. Rostkowski.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.

Walkirii Ryszarda Wagnera zagrała orkiestra Clevelandzka. Muzyków prowadził George Sell. 13:50. Świat lalki, napisy końcowe. Czytał Andrzej Seweryn. O 20:30 powróci z kolejnym fragmentem lalki. Program prowadziła Ula Urzędowska. Pięknie dziękuję, do usłyszenia. Fantastyczne wpisy konkursowe nadesłali słuchacze RMF Classic. Grała najpiękniejsza muzyka filmowa i klasyczna też, a ciąg dalszy nastąpi. Wkrótce popkultura i Katarzyna Chnat. Wcześniej najważniejsze fakty o 14:00 i Grzegorz Jasiński.

0: reklama.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Jest 14, czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Kierowca ciężarówki i maszynista są wśród ciężko rannych w wypadku kolejowym na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką, która wjechała na przejazd. Lokomotywa się przewróciła, wagony się wykoleiły. Poszkodowanych zostało w sumie 20 osób. Łącznie 8 osób trafiło do szpitali, 4 z ciężkimi obrażeniami, kolejne 4 z lżejszymi. Jak informuje kapitan Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przysusze, akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
2: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do świetlicy miejscowości Skrzyno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
1: Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób. Ruch pociągów między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany. Utrudnienia w tym miejscu potrwają przynajmniej do późnej nocy. PKP organizuje autobusową komunikację zastępczą. Pasażerowie kolei proszeni są o sprawdzenie ich połączeń.
3: Szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PLK. Dalsze informacje. Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją zatrzymany podczas międzynarodowych targów przemysłu obronnego w Kielcach, dowiedział się reporter RMF FM. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w których brał udział m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Znaleziono przy nim magazynek z kompletem ostrych nabojów. Okazało się, że zatrzymany wjechał do Polski dzień wcześniej. Był kierowcą dwóch ukraińskich biznesmenów, których firma wystawia się na targach. Funkcjonariusze przeszukali samochód, którym przyjechali. Nie natrafili w nim ani na broń, ani na inne niebezpieczne przedmioty. Obywatel Ukrainy trafił do policyjnej izby zatrzymań, odmawia składania wyjaśnień. Najpewniej zapadnie decyzja o jego deportowaniu.
4: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: W dorobku mają już złoto i brąz Mistrzostw Europy. Teraz też chcą wrócić z medalem. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej rozpoczyna dziś Mistrzostwa Starego Kontynentu. Biało-czerwone w pierwszym spotkaniu fazy grupowej zagrają z Włoszkami, gospodyniami turnieju.
5: Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
1: Pyta retorycznie selekcjoner Mateusz Sroka. Polki w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Hiszpanią. Pogoda na razie dopisuje. We wrześniu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sporo się dzieje. Wiele firm organizuje rejsy dla swoich pracowników.
6: Ludzie są na jednym jachcie blisko siebie, dużo ze sobą rozmawiają, spędzają wspólnie czas, nie rozchodzą się po mieście. Idealny sposób na spędzenie wolnego czasu.
7: A zdarza się, jak ktoś na takim evencie firmowym po raz pierwszy zasmakuje żagli, to potem jakby kontynuuje to już prywatnie?
6: Zdecydowanie. Ludzie decydują się nie tylko na rejsy śródlądowe, ale też morskie, rozwijają swoje umiejętności, nawet myślą o zrobieniu pierwszego stopnia uprawnień, czyli żeglarza jachtowego.
1: Usłyszał w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Kolejne fakty wrócą u nas za godzinę, wtedy też wróci Grzegorz Jasiński. A ja teraz jeszcze zapraszam na prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Piękne i pogodne popołudnie niemal w całym kraju. Na południowym wschodzie bezchmurnie i bardzo gorąco. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie chmur więcej, tam dziś możliwy jeszcze przelotny deszcz i burze. A na termometrach 18 do 20 stopni na Pomorzu, od 28 do 30 w centrum i 32 stopnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj umiarkowany, lokalnie silniejszy, głównie z południa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Godzina szczytu w RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki, od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: To był fragment z koncertu na trąbkę The Dur Telemana. Grała Akademia w St. Martin the Fields, prowadził Jona Brown, a na trąbce solo Haken Hartenberger. A ja zapraszam teraz na codzienny Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Co dziś najbardziej rozgrzewa internet w Polsce o tej porze? Gorącym tematem było dziś zderzenie pociągu PKP Intercity z ciężarówką na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Niebezpiecznie także w pobliżu granicy Ukrainy z Mołdawią. Według ukraińskich władz rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne. Są informacje o ofiarach. Doniesienia dotyczące skutków ataku są cały czas weryfikowane. A w Polsce trwa spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Były prezes Trybunału krytycznie ocenia wybór Macieja Berka na sędziego, a sprawa wpisuje się w szerszą dyskusję o prawidłowym funkcjonowaniu i niezależności tego organu. W showbiznesie uwagę internautów przyciąga Joanna Sydor. Aktorka, znana m.in. z serialu M jak Miłość, poinformowała o swoim ślubie. 51-latka opublikowała zdjęcia z uroczystości, a ta wiadomość szybko wywołała zainteresowanie fanów i gratulacje w mediach społecznościowych. I na koniec jeszcze sztuczna inteligencja. Badacz związany z pewną firmą ostrzega, że ryzyko bardzo poważnych konsekwencji rozwoju AI może być większe niż dotąd zakładano. Eksperci podkreślają jednak, że są to tylko oceny i prognozy, a nie pewne przewidywania. Co jeszcze w kulturze i sztuce, to sprawdzę i opowiem o tym po godzinie 15 w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, zapraszam.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Koźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasut Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasutfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Elucy. Rostkowski.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
13: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
14: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Kluczyki w dłoń, ulubiona muzyka w radio. Przed tobą droga do domu.

0: Reklama.
1: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
3: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
8: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
9: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
8: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
9: A która w gondoli?
7: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
8: Natalia Ryba.
9: Jacek Cykan.
7: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
10: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, już prawie 15, a to znaczy, że czas na najświeższe fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Jedna osoba zginęła w wyniku tragicznego wypadku kolejowego na Mazowszu. Jak już informowaliśmy, w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób. Kierowca prowadzący betoniarkę wjechał na przejazd kolejowy i uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu.
2: Pociąg był w ruchu, czyli krótko mówiąc, nie doszło do takiego zdarzenia, że lokomotywa uderzyła w samochód ciężarowy, który znajdował się na przejeździe. Nie wiemy dlaczego. Czy kierowca nie zauważył, czy w jakim był stanie, czy wpływ na to miał stan techniczny samochodu. To jest przedwczesna spekulacja.
1: Mówi prokurator Robert Czerwiński, który jest na miejscu zdarzenia.
3: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
1: 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Wybory 27 września. Jakie tematy zostaną poruszone w czasie kampanii wyborczej? Tomasz Telikowski pytał o to w radiu RMF 24 Radosława Marzęckiego z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
4: Wobec nepotyzmu, polityki partyjnej, obsadania stanowisk osobami, które są blisko partiom politycznym, to jest plan pierwszy moim zdaniem tej kampanii. I wobec tych zagadnień, gdzieś tutaj kandydaci się ustosunkowują. W tym kontekście tak naprawdę najtrudniejszą sytuację ma kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, bo ona ani nie może tutaj w jakiś sposób radykalny odcinać się od środowiska politycznego poprzedniego prezydenta odwołanego, tak, ale z drugiej strony też musi w jakiś sposób tutaj pozycjonować się względem tych argumentów, które padają w debacie publicznej.
1: Wybory w Krakowie odbędą się po tym, gdy w majowym referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wydłużają się kolejki do badań kolonoskopowych. Właśnie o tym ważnym badaniu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Od kwietnia NFZ płaci szpitalom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad plan. Jak komentują to lekarze, pytał w Państwowym Instytucie Medycznym w Warszawie nasz reporter.
5: Medycy potwierdzają, że czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się nawet według danych organizacji pacjentów o ponad 3 miesiące. Efekty tego widzi tu dr Arkadiusz Bednarczyk.
6: Część ośrodków skończyła już te badania w ramach kontraktów. Natomiast cały czas trwa i tutaj problemu nie ma, jeśli chodzi o program badań profilaktyki, czyli dla pacjentów między 50 a 65 roku życia według PESEL.
5: Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie planuje zmian, mimo takich głosów specjalistów. Powodem jest brak pieniędzy w kasie NFZ. Ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii nie dotyczą pacjentów onkologicznych, którzy mają już wystawioną kartę DILO.
1: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, jedne z największych targów zbrojeniowych w Europie. Swoje stanowisko ma tam też Wojsko Polskie. Nasz reporter Maciej Sołtys próbował swoich sił jako strzelec systemu przeciwlotniczego Pilica.
7: Strasznie tutaj wysoko, ale dobra, wchodzę. Widzę przed sobą ekran. Co na nim jest? Jak to się w ogóle odpala?
8: To się nazywa mobilny pulpit operatora. Jest na tym pulpicie przedstawione wszystko, co uchwyci kamera, tak? Armatę odpalamy przyciskając tamte przełączniki.
7: Mam tu też joysticki, kusi ten czerwony przycisk.
8: Te przyciski służą ogólnie do przełączania różnych funkcji, które nam potrzebne są w danej sytuacji taktycznej.
7: Dobra, to jest zamontowane na ciężarówce. Czy to się obraca?
8: Tak, góra, dół, prawo, lewo. Wszystko jest już elektryczne, ale też mamy korby, które są zapasowymi mechanizmami do obrotu armatą.
1: Naszego reportera uczył kapral Adrian. Targi w Kielcach potrwają do piątku.
0: A kolejne fakty w RMF Classic o 16 zapraszamy. Teraz prognoza pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Piękne słońce w Krakowie i w całej Małopolsce i na Podkarpaciu, przyjemnie też na wschodzie i w centrum kraju i gorąco. Wszędzie tu od 28 do 32 stopni. Na zachodzie tylko więcej chmur i tu wieczorem przelotny deszcz, a nawet burze. Temperatura na zachodzie kraju 22-23 stopnie, a na Pomorzu od 18 do 23. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany, w górach nieco silniejszy, głównie z południa.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
10: Cześć, mówi Edyta Górniak.
11: Magda Łoczarska.
12: Mówi Magda Cielecka.
13: Z tej strony Natalia Kukulska.
14: Sonia Bohosiewicz.
15: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciaka.
9: RMF Classic.

0: mocnym tematem z filmu Rocky zaczynamy popołudniowy magazyn RMF Classic. Pop Kultura. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Jest 11 minut po 15.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: A w tym magazynie dzisiaj czeka nas sporo ciekawych tematów i rozmów. W tej godzinie zaprosimy na ciekawą wystawę do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, między innymi. Wcześniej Ula Urzędowska opowie o pewnym amerykańskim fotografie, fotoreporterze i filmowcu. Poza tym będą propozycje literackie. Dziś o premierze książki Anny Olszewskiej. Będziemy mieć też korespondencję naszej dziennikarki z Waszyngtonu, Lidii Krawczuk, która dziś przyjdzie do nas znów z tematem książek i wydawnictw. No i zapraszam też do naszego studia festiwalowego na kolejne relacje naszej dziennikarzy z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Na tym nie koniec. O kolejnych propozycjach będę mówić na bieżąco. A do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową aktualnie. Jedna z naszych nowości to fragment soundtracku z filmu Spider-Man. Całkiem nowy dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
2: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: To była muzyka Jana Strausa II. Dobre podprowadzenie do tego, o czym opowie nam za chwilę Ula Urzędowska.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest Geberit. Producent toalety myjącej Geberit Aqua Clean.
0: Magazyn Popkultury, FRMF Classic, a propozycje z klasą przynosi do nas teraz Ula Urzędowska.
2: Tak, u nas tylko propozycje z klasą. Chyba zgodzisz się ze mną, Kasiu? Mhm. A oto z czym dziś przychodzę. Życie z klasą i życie codzienne w absolutnie wyjątkowy sposób fotografował Elliot Erwitt. Amerykański fotograf, fotoreporter i filmowiec, czołowy twórca agencji Magnum, którego zdjęcia do 20 września oglądamy w Warszawie. To jest ten rarytas. W kadrach tych zdjęć zatrzymali się na zawsze Humphrey Bogart, Grace Kelly, Marlena Dietrich, Andy Warhol, Jackie Kennedy czy Marilyn Monroe. To jest imponująca lista sław, ale portfolio fotografa to nie tylko ważne momenty historii, osobistości, show biznesu i polityki, ale także niezwykła codzienność i dużo piesków, które kradną serce i oko.
0: Ula, to powiedz jeszcze, na czym polega fenomen tych fotografii?
2: Na absolutnie unikatowej kompozycji dowcipu, absurdu, elegancji, wielkiego świata i codzienności. Co ciekawe, my tak naprawdę znamy te zdjęcia. Gorzej z autorem, Elliotem Erwittem, mówi współkuratorka wystawy Katarzyna Puchalska.
3: Wiele osób nie zna tego nazwiska, tak? Ale jestem pewna, że wszyscy znają jego zdjęcia i nie wiedzą, że on je zrobił. To jest to, dlaczego ja to robię, tak? Ja uwielbiam, jak ludzie przychodzą i się czegoś dowiadują i przyjdą, zobaczą zdjęcie. O jen, znam je. I to jest fantastyczne, tak, że przychodzą i widzą, nie wiem, zdjęcie ze stulecia wieży Eiffla, czy zdjęcie z filmu Słomiany Wdowiec z Marilyn Monroe, której sukienkę podwiewa i oni, wow, znam to, to on to zrobił, tak? No i właśnie to jest cały Erwitt. Przy tym taki dla mnie bardzo profesjonalny, uważny, niesamowity artysta.
2: Widziałam wielokrotnie już tę wystawę. Polecam jeszcze do 20 września w Warszawie w Domu Spotkań z Historią.
0: Tyle Ula Urzędowska, bardzo Ci dziękuję. No i oczywiście polecamy tę wystawę. Polecamy też najpiękniejszą muzykę filmową u nas już za chwilę. Dźwięki z filmu Harry Potter i Czara Ognia.
1: Co jest Geberit? Producent toalety myjącej Geberit Aqua Clean.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.

Jest 15.44, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Niebawem u nas piosenka z filmu Dirty Dancing, będzie też temat serialu Biuro, a teraz Polonez Adur op. 40, numer 1 Fryderyka Chopina zabrzmi przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Poloneza A-dur Chopina grał Rafał Blechacz, a ja zapraszam teraz do Płocka na wystawę.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A ja mam kolejną ciekawą propozycję i zaproszenie na wystawę zatytułowaną Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Otwarta zostanie 10 września w Muzeum Mazowieckim w Płocku. To największa od lat wystawa poświęcona dziejom Mazowsza w średniowieczu. I jest częścią większego projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. W ramach tego projektu od 2024 roku realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Powstał film, a we wrześniu w Płocku odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego 1462-1526. O eksponatach i powodach, dla których warto odwiedzić wystawę, opowiada dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj.
2: Wątek i Hermy świętego Zygmunta, i kielicha, i pateny Fundacji Konrada Mazowieckiego to są takie jedne z ważniejszych zabytków w ogóle w Polsce. Ale oczywiście księgi liturgiczne, czyli Złoty Kodeks Półtuski, czy Biblia Płocka, też bardzo, bardzo cenny obiekt, czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta Starego, który wypożyczył nam Wawel. To są takie zabytki, które przyciągają zwiedzających i powiem, że podnoszą rangę całej ekspozycji, bo oczywiście będzie jeszcze szereg różnych innych obiektów, chociażby jakieś architektonicznych nawet. Będzie malarstwo średniowieczne. Natomiast zabytki, które pozyskaliśmy od muzeów mazowieckich, od Państwowego Muzeum Archeologicznego na przykład w Warszawie, które świadczą o życiu codziennym Mazowszan. Bardzo wiele cennych obiektów właśnie z życia mieszczan, życia codziennego, przedstawią tą wystawę w kontekście zarówno władców, jak i poddanych.
0: Otwarcie wystawy już jutro, 10 września w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
1: Pop Kultura w RMF Classic.

0: Temat tytułowy z serialu Biuro. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy jeszcze w pracy na antenie RMF Classic. A że zbliża się 16, to znaczy, że za chwilę będą kolejne fakty. W nich dziś m.in. o Mistrzostwach Świata Psów Użytkowych, które to mistrzostwa trwają w Tychach. Opowie o tym więcej Grzegorz Jasiński już za kilka chwil. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest już prawie 16, dokładnie teraz wybije, a to znaczy, że czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Sygnalizatory na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie przed południem doszło do tragicznego wypadku, były sprawne, potwierdza prokuratura. Kierowca betoniarki, która uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin, twierdzi, że oślepiło go słońce. W katastrofie zginęła jedna osoba, pasażerka tego wagonu. Lokomotywa i kilka wagonów uległo wykolejeniu. Trzy kolejne osoby są ciężko ranne, cztery odniosły lżejsze obrażenia. Miał być tryb pilny, a prace nad przepisami się przedłużają. Mowa o ustawach zdrowotnych, które Ministerstwo Zdrowia ogłosiło po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Kiedy wspomniane projekty trafią do parlamentu?
2: To potrwa kilka tygodni. Co ciekawe, dziś ustawami zdrowotnymi miał zajmować się Senat na specjalnym posiedzeniu ogłoszonym jeszcze w lipcu. Jednak ustawy nie wyszły jeszcze z rządu, potem powinien zająć się nimi Sejm, a następnie wspomniany Senat. Kiedy zatem parlament zajmie się ustawami zdrowotnymi?
3: Myślę, że prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
2: Wyjaśnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Koalicjanci czekają na jakiekolwiek informacje, co stało się z tak głośno zapowiadanymi ustawami.
4: Nie uczestniczę w pracach rządu, a też jako koalicjant nie jesteśmy o tym informowani. Jaki jest powód, że one do tej pory w Sejmie się nie znalazły? Nie wiem.
2: Mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
1: Którego cytował nasz reporter Kacper Wróblewski.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: Czy powinna powstać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery Zonda Krypto? Jak podkreślał w radiu RMF 24 Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie opłaca się to żadnej ze stron politycznych.
6: A najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast no, opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby pod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia. W związku z tym no właśnie formuje takie postulaty, które są moim zdaniem politycznie kompletnie nie do zrealizowania.
1: Z opublikowanego dziś sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że ponad 46% badanych uważa, że w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Przyjechało na nie 35 reprezentacji z Europy, Ameryki i Azji. Psy i ich przewodnicy biorą udział w konkurencjach związanych z tropieniem, posłuszeństwem i ochroną.
7: Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa. Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
8: I co dalej się dzieje?
7: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł. Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela.
1: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał Marcin Buczek.
0: A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 17:00. Zapraszamy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Piękne i pogodne popołudnie w większości kraju dzisiaj. Na południowym wschodzie bezchmurne niebo i gorąco, podobnie też na południu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami większe na zachodzie. Mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu i burze. A temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na Pomorzu, 28 do 30 w centrum, 31-32 na południu i południowym wschodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
11: This is Gustavo Santaolalla.
12: Hi, I'm Robbie Williams.
13: Alberto Iglesias.
14: Salute. Hello to all my Polish friends.
15: Oh, and I am Antonio Banderas.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Ennia Morricone z filmu Dobry, Zły i Brzydki zabrzmiała. Jest prawie już 11 minut po 16. Trwa magazyn Popkultura w RMF Classic. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami. U nas już niebawem o 16.30 Classic Design Dariusza Stańczuka, o 16.50 studio festiwalowe i łączenie z naszymi wysłannikami do Wenecji. A już teraz mam dla Was dobrą książkę i sięgniemy po kryminał.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dziś, 9 września, swoją premierę ma książka Anny Olszewskiej zatytułowana Kopista. To mroczny kryminał osadzony w Bydgoszczy, mieście, które staje się scenarium makabrycznych zbrodni. Na jednym z miejskich pomników zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny. Wkrótce pojawiają się kolejne ofiary. Pomysł na książkę intryguje od pierwszych stron, a znane bydgoskie miejsca otrzymują tu zupełnie nowe, mroczne znaczenie. Jak powstała książka? Kim jest tytułowy kopista? O to zapytałam autorkę Annę Olszewską.
2: Zawsze ciekawili mnie ludzie, nawet nie wydarzenia, które mają na nich wpływ, i tak staram się prowadzić moich bohaterów i moje książki, żeby czytelnik zastanowił się nad tym, jak te wydarzenia wpływają na człowieka i jak on odbiera to wszystko, jak się w nim to mieli i co z tego wynika.
0: A w tej książce też mamy ważny wątek, bo jak się domyślam, poprzez postać kopisty chodziło pani o to, żeby ocalić od zapomnienia pewne ludzkie historie.
2: To prawda. Po pierwsze, ludzkie historie, które zdają się w pierwszym momencie zupełnie dla czytelnika i dla takiego obserwatora tych tragedii, które się wydarzają, nieistotne. Dotykają ludzi właściwie przypadkowych, takich, którzy nie mają większego społecznego znaczenia, żyją swoim życiem w swoich cichych domach, gdzie prowadzą sprawy, które niewielu ludzi pewnie by zainteresowały. Natomiast gdy znikają z tej mapy miasta, to nagle ich życie zaczyna być ważne, ich osobowość zaczyna wypływać na wierzch i tutaj faktycznie chodziło mi o to, żeby tak nawiązać do tego, że każde życie właściwie ma sens, jest jakimś osobnym światem, który należy pielęgnować i próbować ocalić.
0: A może pani trochę zdradzić, kim jest ten tytułowy kopista?
2: Jeżeli miałabym go określić jednym zdaniem, to powiedziałabym, że jest to osoba, która rozpaczliwie walczy sama ze sobą i wie, że przegrywa, że nie jest w stanie odnaleźć w sobie tego, co powstrzymałoby ją przed jej czynami.
0: A to, co najbardziej by pani chciała, żeby zostało w nas, czytelnikach, po przeczytaniu tej książki, to jaka myśl?
2: Taka, że wszyscy możemy zostać doprowadzeni do ostateczności, która skłania nas do rzeczy, o których nie pomyślelibyśmy, że jesteśmy do nich zdolni.
0: Po więcej oczywiście trzeba już sięgnąć do książki. A my mamy kilka egzemplarzy dla Was. Kopista Anny Olszewskiej czeka. Piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie swoją prośbę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: To był fragment z muzyki na wodzie Händla, grał zespół Orpheus Chamber Orchestra, a u nas czas na Classic Design. O stałej porze, jak zawsze w środę, z nami jest Dariusz Stańczuk.
1: Classic Design, magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry Darku, to o czym dziś będzie opowieść?
2: A już mówię. Ten nasz radiowy cykl to są opowieści o projektowaniu takim szeroko pojętym, naprawdę tak właśnie, no bo design to projektowanie rozmaitych przedmiotów, sprzętów, urządzeń, ale na przykład też usług albo relacji nawet, wyobraź sobie. Mhm. Wśród różnych odmian designu mamy także legal design. Jak mówi adwokatka, edukatorka prawna Katarzyna Krzywicka, chodzi o projektowanie dokumentów prawnych w taki sposób, żeby rozumiał je każdy odbiorca. W takim dokumencie te trudniejsze przepisy obrazuje nam grafika.
3: Dla przykładu, mamy umowę licencyjną i wielokrotnie w umowach licencyjnych bardzo trudno nam ustalić, kiedy ta licencja zaczyna obowiązywać i kiedy kończy się jej obowiązywanie. Ale na przykład możemy dodać grafikę do takiej umowy, która jest załącznikiem, i na przykład narysować oś czasu i wskazać na tej osi czasu moc tak naprawdę obowiązywania tej naszej licencji. Można też rysować różne strategie w umowie, bo na przykład bardzo często umowy zawierają pewne procedury. Już taka procedura reklamacyjna jest bardzo trudna. Jak to można ułatwić? No po prostu dołączyć drzewko decyzyjne, czyli tam dokładnie wskazać, okej, towar nie jest zgodny z umową. Jeśli A, to co w takim wypadku robimy? Jeśli B, to jak się zachowujemy? I po prostu nasz użytkownik przechodzi sobie przez takie drzewko decyzyjne palcem i jest w stanie dokładnie wiedzieć, jakie ma w związku z tym uprawnienia, jak z nich skorzystać i w jakim terminie.
2: Czyli w odpowiednim oczywiście zakresie ta umowa prawna, opasła, skomplikowana, długa, jest pisana pismem rysunkowym, można by powiedzieć. Też.
3: W pewnym sensie tak, i to też wiąże się z tym, że jednak rzeczywistość, która nas otacza, jest coraz szybsza, coraz bardziej rysunkowa. Tu my przestajemy rozumieć dłuższe teksty.
2: Tak.
3: I kupując sobie szczoteczkę do zębów albo zabawkę dla dziecka, teraz musimy siedzieć 2 godziny i czytać regulamin, no to nikt z nas tego nie robi po prostu. A ta technika legal designu tak naprawdę sprawia też, że podmiot zawierający umowę jest zupełnie inaczej odbierany przez tego klienta końcowego. I oczywistym jest, że w tej grafice nie chodzi tylko i wyłącznie o dorysowywanie kwiatuszków i posypywanie brokatem tekstu prawnego, tylko właśnie ta grafika służy tak naprawdę jedynie przybliżeniu tego dokumentu prawnego i lepszemu zrozumieniu tekstu, który się czyta.
1: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.
2: A zatem, jeśli wsparty taką grafiką prawny dokument to przemawia do nas jasno i czytelnie, to znaczy, że po prostu zadziałał tutaj legal design. Takie rzeczy, panie i panowie, tylko u nas w cyklu Classic Design. Kolejna odsłona za tydzień, prawda Kasiu, we środę o 16:30.
0: Zgadza się. I muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się ten pomysł podoba, taki legal design.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Po reklamie.

A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic w magazynie Pop Kultura. Już za chwilę Beatlesi, jeden z największych ich przebojów, All You Need Is Love. A teraz posłuchamy muzyki Johna Powella. To ze ścieżki dźwiękowej do produkcji zatytułowanej Minionki i Straszydła.

Wielki przebój Beatlesów o miłości to za nami. Tymczasem zbliża się godzina 18 i kończy się moje spotkanie dzisiaj z wami w magazynie Popkultura. Na kolejną odsłonę zapraszam znów jutro po 15. O godzinie 18 pasaż ekonomiczny, a po nim Jadwiga Polus przygotowała rozgrzewkę przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Serdecznie zapraszam w jej imieniu, a na do widzenia ode mnie jeszcze klasyka, fragment z Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. To za chwilę, teraz Eine kleine Nacht Musik Mozarta. We fragmencie Katarzyna Chnat. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
2: Kevin!
1: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie i to oznacza, że oprocentowanie naszych kredytów i naszych lokat pozostanie takie, jakie było. Warto zauważyć, że Rada utrzymała stopy pomimo rozpędzającej się inflacji, a ta inflacja rośnie, ponieważ ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe, a benzyna jest po 8 zł i to niestety stało się normalnością. Najwyraźniej jednak Rada uznała, że podniesienie stóp nic by tutaj nie dało, bo nie obniżyłoby cen paliw, czyli nie spowolniłoby inflacji. Jutro po południu więcej o tym będzie mówił prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, podczas swojego comiesięcznego wystąpienia. Ta dzisiejsza decyzja nie była zaskoczeniem, a to powoduje, że polski złoty trzyma się stabilnie. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. Niestety o takim spokoju nie można mówić na rynku ropy naftowej, bo ta ropa w ciągu raptem 10 dni podrożała z 80 do 96 dolarów za baryłkę. To jest naprawdę potężny wzrost i to niestety oznacza, że paliwa na stacjach tu u nas w Polsce będą coraz droższe, a już teraz przecież są koszmarnie wysokie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Nasi słuchacze z południa dziś mieli fantastyczny dzień i popołudnie i wciąż możecie złapać odrobinę słońca. Warto ładować akumulatory. Przed nami wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Rozpoczniemy ten wieczór od nowości. No i przy okazji dobrego powrotu z pracy do domu. Judith Hill śpiewa przebój Phila Collinsa, który w tej wersji zagrał w filmie Małe Ogniska. Jadwiga Polus, witajcie.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Piotra Marczewskiego z filmu Kariera Nikodema Dyzmy. Tu RMF Classic. Słuchacie wieczoru propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Lista powróciła po wakacyjnej przerwie. W niedzielę notowanie główne. Co się wydarzy w notowaniu, to wszystko w waszych rękach. Możecie głosować na przykład na Johna Williamsa i jego muzykę do filmu Spielberga Dzień Objawienia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Kuźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Elucy. Rostkowski.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie.

Wspaniała portugalska pianistka Maria João Pires w utworze Franciszka Schuberta. To było Impromptu Es Dur, opus 90, numer 2. Tu RMF Classic, minęło 18.30 na zegarach, a to jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, w którym możecie usłyszeć liczne nowości z poczekalni. No i ku ucieszy tym, którzy kibicowali w powstawaniu tego bardzo poetyckiego filmu. No mamy odpowiedź na wasz zachwyt. Mowa o Odysei Christophera Nolana, a właściwie o soundtracku, który stworzył dla Nolana. Ludwig Göransson wciąż zaskakuje swoim pomysłem na każdy kolejny soundtrack, jeden niepodobny do drugiego. No i jestem bardzo ciekawa, co jeszcze wydarzy się w tym roku w studio Göranssona. Chasing the Escaping Sun to jest temat z Odysei i jeśli będziecie głosować na ten utwór, jest szansa, że pojawi się w notowaniu głównym w kolejną niedzielę. Zapraszam do tworzenia jedynej takiej listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A głosować możecie jak zawsze poprzez nasz specjalny serwis na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa.

0: O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Zabrzmiał Polonez Asdor op. 53, heroiczny. Muzyka Fryderyka Chopina, grał Nikita Magalow. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. To nasza wieczorna rozgrzewka przed notowaniem głównym i to jest ten czas, w którym możecie na spokojnie usłyszeć utwory z aktualnego notowania liderów zestawienia 556, jak również nowości. No i teraz utwór, który jeszcze przed wakacjami znalazł się wśród propozycji i bardzo szybko wszedł do najlepszej dwudziestki. Aktualnie utrzymuje się na miejscu 16. Ta melodia przypomni nam kadry z głośnego filmu Samotny mężczyzna z roku 2009 według debiutującego wtedy w roli scenarzysty Toma Forda. Muzykę do filmu z Colinem Firthem w roli głównej skomponował Abel Korzeniowski. Miejsce 16.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
7: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
8: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
7: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
8: A która w gondoli?
6: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
7: Natalia Ryba,
8: Jacek Cykan.
6: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
9: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: którego pod tym tytułem kryje się fantastyczna opowieść o świecie tangeros, ale także naprawdę niezapomniane pokazy tanga w filmie Carlosa Saury. Jeśli ta muzyka was porywa, no to gorąco polecam wam cały film. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. No i mam dla was utwór, który chyba okazał się takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o nowości, bo coraz wyżej w świecie miłośników muzyki filmowej, którzy co tydzień spotykają się razem ze mną i z Tytusem w notowaniu głównym. Po pierwszym tygodniu pojawienia w poczekalni jest już w pierwszej dziesiątce. Co się wydarzy w kolejnym notowaniu? Jestem bardzo ciekawa, bo ten tytuł jest w poczekalni od wielu, wielu sezonów, może nawet lat. Ale co jakiś czas zmieniamy temat, byście mogli doceniać ponownie ten naprawdę wyjątkowy soundtrack Hansa Zimmera do filmu Interstellar. A to jest temat góry.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Nieznany kompozytor, ale jakże znana melodia. Polka Dziadek to znakomite wykonanie, należy do Adama Palmy. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Teraz utwór, który przypomni wam jeden z najbardziej popularnych seriali minionych sezonów. I to jest brzmienie sezonu czwartego. Właśnie Rob Simons został poproszony, by elektroniczne brzmienia i te znakomite syntezatory ubogacić brzmieniem orkiestrowym. I tak się też stało. Tak powstała właśnie ta melodia. Możecie na nią głosować aktualnie w poczekalni i myślę, że ma duże szanse powrócić do najlepszej dwudziestki. I przy okazji przypomnę, że kompozytorzy oryginalnej ścieżki dźwiękowej Kelly Dixon i Michael Stein są w Trójmieście w ten weekend na festiwalu Brasu Soundtracks i możecie nie tylko spotkać się z nimi, ale także wysłuchać muzyki z tego serialu Stranger Things. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

0: Legendarne bolero Maurice'a Ravela i wykonanie znakomitej orkiestry symfonicznej z Montrealu z batutą maestro Charles Dutoit. Tu RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem. Howard Shore i fragment z filmu Władca Pierścieni. A muzyka teraz filmowa ustępuje muzyce z gier komputerowych, bo i taką mamy propozycję w liście przebojów muzyki filmowej. I to już jest ostatnia propozycja w wieczorze rozgrzewkowym do notowania głównego. Będzie to piosenka Woodkida z gry napisanej specjalnie do tej gry Death Stranding 2 on the Beach. I to jest utwór To the Wilder.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

Muzyka Johanna Straussa II, Brautschau, Polka Française, opus 417. Riccardo Muti poprowadził filharmoników wiedeńskich. Tu RMF Classic, a teraz zaproszenia na weekend dla naszych słuchaczy z Wrocławia, których bardzo gorąco pozdrawiam. To będzie weekend finałowych koncertów w Wratislavi Cantans. Mam dla Was zaproszenia na koncert kantat Johanna Sebastiana Bacha. Wykonanie niecodzienne, bo już po raz drugi dwóch dyrektorów artystycznych w Wratislavi Cantans, poprzedni i obecny, połączy siły właśnie w tym repertuarze Jana Sebastiana, a owocem współpracy i dyrygenta, i flecisty mają być wkrótce nagrania płytowe wszystkich utworów Bacha z udziałem fletów. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa współpraca, nie tylko ta najbliższa koncertowa. Jeśli chcecie usłyszeć muzykę Bacha w wykonaniu Wrocław Barak Ensemble i chóru chłopięcego NFM oraz znakomitych solistów pod batutą Andrzeja Kosendiaka z udziałem Giovanniego Antoniniego, no to gorąco Was zapraszam. Zgłoście się pod adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
14: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: Muzyka Ludwiga van Beethovena to był fragment sonaty fortepianowej numer 17, a to wykonanie należy do znakomitej francuskiej pianistki Hélène Grimaud. Hélène od wielu, wielu lat zakochana jest w wilkach i to z wzajemnością, o czym świadczą liczne zdjęcia, ale także jej niezwykła praca na rzecz ochrony wilka w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili zamknięta, ale w przyszłym roku będzie można powrócić do zwiedzania i poznawania wilków w specjalnym założonym przez Hélène Grimaud Centrum Ochrony Wilka w Stanach Zjednoczonych. Polecam wam bardzo gorąco książki, które Hélène pisze o tym, jak łączy świat muzyki ze światem dzikiej przyrody. A ponieważ jest 20:30 na zegarach, sięgam po zupełnie inną książkę. Posłuchajcie kolejnego odcinka Lalki Bolesława Prusa, którą w RMF Classic interpretuje i czyta Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Powitał go pan Łęcki. Wziął go pod rękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwszego salonu, gdzie byli sami mężczyźni. Widzisz pan, hrabia, zaczął pan Tomasz. Znam, odparł Wokulski, a w duchu dodał, winien mi ze 300 rubli. Jenerał! Objaśniał dalej pan Tomasz. Jenerał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu rękę i przywitali się jak starzy znajomi. Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście, a nie zna tylko tych, którzy odznaczali się tytułem albo majątkiem, nic zresztą nie robiąc. Przy wejściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Koło niej przesunął się służący Józef. Rozstawili pikiety, pomyślał Wokulski, ażeby nie skompromitować Dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale... Jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina, odbierając go panu Tomaszowi. Jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. W trzecim salonie, dokąd wszedł z hrabiną Wokulski, znajdował się bufet, tudzież mnóstwo większych i mniejszych stolików, przy których dwójkami, trójkami, nawet czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski, patrząc na nią, skamieniał. Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą. Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli. Naturalnie, że ją kocha, myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu. Jestem zgubiony, dodał w duchu. Wszystko to trwało kilka sekund. Czy widzisz pan tę staruszkę między biskupem i jenerałem? Odezwała się hrabina. Jest to prezesowa Zasławska, moja najlepsza przyjaciółka, która koniecznie chce pana poznać. Oto jest prezesowo pan Stanisław Wokulski, odezwała się hrabina do staruszki ubranej w ciemną suknię i kosztowne koronki. Siądź, proszę cię, rzekła prezesowa, wskazując mu krzesło obok. Stanisław ci na imię, tak? A z którychże to Wokulskich?
2: Z tych nieznanych nikomu, odparł.
1: A nie służyłże twój ojciec w wojsku?
2: Ojciec nie, tylko stryj.
1: A gdzież to on służył, nie pamiętasz? Czy nie było mu na imię także Stanisław?
2: Tak, Stanisław.
1: Był porucznikiem, a później kapitanem w 7. pułku liniowym. W 1. brygadzie, 2. dywizji, przerwała prezesowa. Widzisz, moje dziecko, że nie jesteś mi tak nieznany.
2: Żyjesz on jeszcze?
1: Umarł przed 5 laty. Prezesowej zaczęły drżeć ręce. Otworzyła mały flakonik i powąchała go. Umarł, powiadasz? Wieczny mu odpoczynek. Umarł. A nie zostałaś ci jaka po nim pamiątka?
2: Złoty krzyż.
1: I nicże więcej? Miniatura stryja z roku 1828 malowana na kości słoniowej. Aha! Szepnęła staruszka i rzewnie się rozpłakała.
3: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka.
1: Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozplotkowany, wciąż nam bliski, świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, a w Polsce wypadałoby pamiętać o Ladislawie Szatmarim, słowackim polityku i dyplomacie. To on otwarcie głosił, że udział jego państwa wespół z Niemcami w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku okrywa hańbą naród i słowackie państwo. Jutro będzie rocznica jego urodzin w 1895 roku. Szatmari pochodził z rodziny węgierskiego generała Gejzy Szatmariego, który w Austro-Węgrzech dowodził 15. Pułkiem Honwedów. Ladislaw studiował w Budapeszcie, a w wojennych latach 1915-1918 odbywał służbę wojskową. Po utworzeniu Czechosłowacji został urzędnikiem państwowym właśnie w tym państwie. Trafił w końcu do czechosłowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był przedzielony do poselstwa tego państwa w Budapeszcie, a potem pracował na placówkach w Belgradzie, w Wiedniu, a w końcu także w Berlinie. Po układzie monachijskim i rozpadzie Czechosłowacji wstąpił do służb dyplomatycznych państwa słowackiego. Był przedzielony do przedstawicielstwa dyplomatycznego tego kraju w Warszawie. Najpierw jako zastępca, a od czerwca 1939 roku jako poseł Słowacji w Polsce. Udział wojsk słowackich w agresji na Polskę od pierwszych sekund wojny był dla niego nie do zaakceptowania. Dlatego już 1 września 1939 wypowiedział swojemu rządowi posłuszeństwo. Napisał oficjalny list z potępieniem słowackiej agresji na Polskę. 2 września na antenie Polskiego Radia mówił wprost: jest sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie państwa polskiego, które z najgłębszym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości – honor i wolność. Krytykował politykę Słowacji, za którą, jak mówił, najwięksi nasi synowie i męczennicy narodowi z przeszłości musieliby się wstydzić. Ladislaw Szatmari, słowacki dyplomata i polityk, który jednoznacznie protestował przeciw agresji na Polskę.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Koźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30

0: zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kto? Zdziwił się Watcher. Żaden złodziej nie robi takich rzeczy, a on miał forsę. Nie musiał niczego sprzedawać. Podejmowanie ryzyka zaraz po napadzie jest głupotą. To psychopata, wszedł mu w słowo Noah. Nakręca go adrenalina. No i za wszelką cenę chce być w centrum uwagi. Z kim mam się skontaktować, żeby cię stąd wyciągnąć? Kawałek powierzchni w moim sklepie podnajmuje ślusarz. Pójdziesz tam i powiesz Koksowi, żeby zawiadomił mecenasa Piaska. Niech zapłaci po pudze gotówką sejfu. Jak będzie brakowało, to powiedz, że oddam, jak wyjdę. Noah skinął głową, chociaż było ciemno i współlokator mógł tego nie widzieć. Ale najwyraźniej Watcher uznał, że sprawa jest dogadana, bo po chwili jego oddech stał się miarowy. A kwadrans później już głośno chrapał. No a jeszcze jakiś czas walczył ze snem, a wreszcie jakby uwolniony od napięcia, też odpłynął. Obudził go dźwięk uderzeń pałki o drzwi. Do celi wszedł potężny funkcjonariusz w mundurze polowym. Noah rozpoznał jednego z gliniarzy, którzy kręcili się na miejscu zabójstwa Emil Strączyk, ale nie dołączył do ekipy podczas przesłuchania.
2: Maksymilian Gubernatis?
1: Zapytał, jakby sprawdzał listę obecności.
2: Zbieraj swoje graty. Wygląda na to, że jedziesz do sądu na przedłużenie aresztu.
1: Co? Wydukał przerażony Noah. Po rozmowie z Watcherem nastawił się, że wkrótce zostanie uwolniony. W tej sytuacji chcę porozmawiać z moim adwokatem.
3: Gliniarz pomachał mu przed oczami jakąś kartką.
2: Jeśli chodzi ci o mecenasa Aleksandra de Gubernatisa, to anulował pełnomocnictwo.
1: W takim razie mam prawo do adwokata z urzędu. Wydusił Noah, bo gardło jak na złość zaciskało mu się z nerwów. Po konsultacji z prawnikiem chcę zeznawać.
2: Na razie nie masz zarzutów, chłopcze, więc mecenas ci nie przysługuje. A do sądu i tak musisz jechać.
1: Upomniał go łagodnie funkcjonariusz.
2: Miałeś kupę czasu, żeby coś zaplanować.
1: Zawahał się i odwrócił za siebie.
2: Ale zanim ruszymy, ktoś chce z tobą pogadać.
1: Zza jego pleców wyłoniła się sierżant Lena Silewicz. No, ale ledwie ją poznał ze względu na sińce i obrażenia na głowie oraz twarzy. Lewą rękę nosiła na temblaku. Tam, gdzie nie miała krwiaków, jej skóra była blada, jakby ktoś upuścił z niej krew, ale spojrzenie policjantki było twarde i zdeterminowane. No, a mógł tylko wyobrażać sobie, ile zachodu kosztowało ją przyjście tutaj. Na tyle ją znał, że brał nawet pod uwagę, że uciekła przed rodziną ze szpitala i dogadała się z tym wielkim policjantem na nielegalne spotkanie, bo wyglądało na to, że obojgu zależy na dyskretnym załatwieniu sprawy. Ale jakiej sprawy? No, a nie wiedział. Ze względu na obrażenia głowy policjantka nie mogła włożyć czapki, w której zawsze chodziła, i podcaster pierwszy raz mógł przyjrzeć się jej tatuażowi na nagiej czaszce, który składał się z kropek i tworzył rodzaj maoryskiego wzoru. Noah wzdrygnął się, kiedy się do niego zbliżyła. Przede wszystkim chciałam ci podziękować. Zaczęła Lena, ale zaraz obejrzała się bojaźliwie na Watchera, który nie ukrywał, że sumiennie podsłuchuje. Znacząco skinęła towarzyszącemu jej policjantowi. To mój brat. Nie bój się. Marek nas nie wyda. Potężny gliniarz wskazał im korytarz, który kończył się siatką, gdzie można było wyjść na prowizoryczny spacerniak.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.